pełni sił umysłowych i zupełnie świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy.

żelazo, woda, wino, azot, węgiel, tłuszcz i miłość.

tlen, który się ze słowa każdego wytrąca. Żelazo, nieprzekute i już niegorące. Woda, bez żadnej miary wylana na blagę. Wino, co zastępuje w krwiobiegu odwagę. Azot, z natury kwaśny, przyczyna zgorzknienia. Węgiel, co dawno połknął naturę płomienia. Tłuszcz, który z czasem dzieli na skórek od kości. I najmniejszy, lecz ważny, pierwiastek miłości. Tlen, żelazo, woda, wino. Azot, węgiel, tłuszcz i miłość. Thank you.

świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy. Tlen, żelazo, woda, wino.

jest długi. Można się rozebrać, potem się wykąpać, wytrzeć do sucha ręcznikiem frotę, ubrać się znowu, wyjść na balkon, spalić papierosa, spalić to miasto,

Einstürzen! Einstürzen! Die Luft springen!

Just get out there!

I do sing, it's part of my life.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Slamsy, Dharavi, Mumbai. 700 tysięcy mieszkańców na powierzchni 2 km². To najstarsze, największe i najlepiej zorganizowane slamsy w Bombaju, uchodzące za największe w Indiach i prawdopodobnie również w całej Azji. Zlokalizowane w pobliżu bogatej dzielnicy Bandra i wytwórni filmowej Bollywood. Znajdują się tu liczne małe prowizoryczne fabryki, które zajmują się recyklingiem zwożonych tu z różnych regionów śmieci, garncarstwem, wytwarzaniem mydła, wyrobów ze skóry. Znajdują się tu nawet piekarnie. Niektórzy twierdzą, że gdyby nie Dharavi, Mumbai utonąłby w śmieciach. Oczywiście jednym z największych problemów slumsów są warunki sanitarne. Większość mieszkańców nie ma dostępu do toalet i korzysta z darmowych toalet publicznych, gdzie na jedną toaletę przypada kilkaset osób. Z tego powodu swoje potrzeby mieszkańcy załatwiają często do lokalnej rzeki. Do rzeki wrzucane są również także wszystkie inne śmieci. Jednak wszyscy mieszkańcy, mimo różnorodności kulturowej czy religijnej, traktują się jako jedną wielką rodzinę. Być może to poczucie wspólnoty pozwala im przetrwać trudne chwile. Na terenie nieco ponad 2 km² mieszka tutaj według różnych szacunków od 700 tysięcy do nawet miliona ludzi, co czyni ten obszar jednym z najgęściej zaludnionych na naszej planecie. Początki istnienia Dharavi sięgają 1882 roku, kiedy to Brytyjczycy zaczęli wydalać ludność lokalną ze swojej centralnej części miasta, znajdującej się głębiej na półwyspie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Skamieniałości żółwi. Śląsk, wysypisko śmieci w Porębie, a w jego okolicach skamieniałości żółwi sprzed około 215 milionów lat. Zwierzęta pochodziły z triasu, czyli okresu, w którym na Ziemi dopiero zaczynały rozprzestrzeniać się dinozaury. Ciekawostką jest to, że w okresie, w którym występowały te zwierzęta na terenie Polski, nie były one niczym szczególnym. Wówczas na naszych terenach panował klimat podobny do tego, jaki jest w dzisiejszych Indiach, czyli stosunkowo sprzyjający żółwiom. Jednak nigdy wcześniej w Polsce nie znaleziono tak starych szczątków tych gadów. Znaleziska dokonano w roku 2016, a odnaleziony i skatalogowany gatunek otrzymał nazwę od miejscowości Porębie. Nazwano go Proterohersis porebensis.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania. Poranny zew w Radiu Odzew. 12 października 285 dzień roku. Do końca pozostaje 80 dni. Czy te 80 dni będą takie ciekawe jak ostatnie dni? No zobaczymy. Jakieś zamachy w tym naszym kraju udaremnione, jakieś cudawianki. Idiota porozumiał się z psychopatą. Coraz lepiej. Imieniny dzisiaj obchodzą Cyriak, Edwin, Edwina, Eustachiusz, Eustachy, Felix, Grodzisław, Grzymisław, Maksymilian, Maksymiliana, Serafin, Wilfryd, Witold i Witolda. Wszystkiego najlepszego. W Ameryce obchodzą Columbus Day, Dzień Kolumba. Na Bahamach mają rocznicę odkrycia. W Brazylii mają Dzień Dziecka, w Gwinei Równikowej Święto Niepodległości. W Hiszpanii rocznicę odkrycia Ameryki. W Laosie Dzień Wyzwolenia od Francji, a w Malawi obchodzą Dzień Matki. Ja się tak zastanawiam, Dzień Odkrycia Ameryki. Ciekawe, czy ci prawdziwi Amerykanie tak się cieszą, że ich odkryto. No nie? Ci wszyscy Indianie, którzy zostali przetrzebieni przez te lata. Przed nami Ameryka i grupa Rammstein.

Przechodzimy teraz do sytuacji określających 12 października w Polsce. Nie było tego dużo. Dwie sytuacje. I to tak naprawdę za uszy musiałem wyciągać. W 1844 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę dworca Kraków Główny. Ten stary dworzec, on był naprawdę fajny, taki był sympatyczny, taki elegancki, taki właśnie XIX-wieczny, ale niestety takie dworce to sobie można w jakiejś koziewulce budować i je tam pielęgnować. Kraków jako drugie największe miasto w Polsce musi mieć lepszy dworzec. No i ma, ale czy taki fajny? No nie wiem. W 1963 roku fabryka samochodów ciężarowych w Lublinie rozpoczęła seryjną produkcję transportera opancerzonego Scott. Produkujcie ich jak najwięcej, bo się mogą przydać niedługo. Przechodzimy do muzyki Cars i Gary Numan.

I teraz co takiego na świecie? Przypominam, poranny zew jest teraz. Władysław Bałtycki przed mikrofonem. Co takiego na świecie 12 października się wydarzyło? Tu więcej rzeczy. W 1492 roku Krzysztof Kolumb dopłynął do archipelagu Bahamów. Jest to oficjalna data odkrycia Ameryki przez Europejczyków. To już mówiłem, co na ten temat sądzę. A i tak jarają się Europejczycy, że odkryli że Kolumb odkrył Amerykę, jak Wikingowie tam byli już dużo, dużo, dużo wcześniej. W 1681 roku jedna z mieszkanek Londynu została publicznie wychłostana za zaangażowanie się w politykę. Tararara, bez komentarza. W 1773 roku w stanie Virginia otwarto pierwszy amerykański szpital psychiatryczny. Strach sobie wyobrazić, co się z tymi biednymi, nienormalnymi ludźmi działo przed tymi szpitalami. No po prostu się ich likwidowało prawdopodobnie. To makabra. W 1799 roku francuska Jean-Geneviève Garnerin, jako pierwsza kobieta w historii, wykonała udany skok ze spadochronem z balonu lecącego na wysokości 900 metrów. Hurra, brawo! W 1859 roku uzurpator Joshua A. Norton ogłosił się cesarzem Stanów Zjednoczonych i nakazał rozwiązanie kongresu. My też mamy takiego jednego tutaj gościa, który się chce ogłosić cesarzem Rzeczypospolitej Polskiej. Mam nadzieję, że mu się to nie uda i go wygonimy z Belwederu. Tararara! W 1887 roku założono japoński koncern Yamaha. W 1931 roku w Rio de Janeiro odsłonięto pomnik Chrystusa Odkupiciela. Do tej pory tam jest i ma się dobrze. U nas też pomników Chrystusów pod dostatkiem Wojtyłów, nie wiem, Matkę Boską chyba teraz będą robić. Tutaj mamy jakby ruch w interesie. W 1960 roku przewodniczący Japońskiej Partii Socjalistycznej Inejiro Asanuma w trakcie odbywającej się w tokijskiej Hibiya Hall i transmitowanej przez telewizję debaty poprzedzającej wybory parlamentarne został przebity mieczem Wakizashi przez 17-letniego ultraprawicowego zamachowcę Otoye Yamaguchiego. Tararara. I teraz mamy różne sytuacje, działy się w ostatnich dniach w polskich szkołach i nawet na naszego premiera chcieli podnieść rękę. Do czego to wszystko prowadzi? Czy nie lepiej się spuknąć w głowę, wybrać kogo trzeba i oddać się błogostanowi życia? Jechać na wakacje, wypalić blanta, przespać się z sympatyczną żoną kolegi z bloku naprzeciwko. Nie wiem, cokolwiek. Ale po co się tak angażować? Przecież to do niczego nie prowadzi. Życie mogłoby być takie fajniejsze, gdyby nie to zacieczewienie ludzkie. Posłuchajmy sobie grupa Murder Maids w utworze Wakizashi.

No i mamy jeszcze dzisiaj trzy święta od czapki. Mamy Dzień Bezpiecznego Komputera. Te niebezpieczne komputery to pewnie kąsają. Mamy Dzień Języka Hiszpańskiego w ONZ w ramach Dni Języków i mamy Światowy Dzień Reumatyzmu. Posłuchajmy sobie grupy Kraftwerk w utworze Computer Liebe.

W dalszym ciągu Poranny Zew, w dalszym ciągu Władysław Bałtycki, w dalszym ciągu 12 października. Owego dnia w 1958 roku w Newcastle w Wielkiej Brytanii urodził się Davy Venian, współzałożyciel i wokalista grupy The Damned. Była to pierwsza brytyjska grupa punk rockowa, która nagrała płytę długogrającą. A tego samego dnia i tego samego roku urodził się Brian Merrick, brytyjski muzyk, także zespołu The Damned. Zmarł w roku 2015. W roku 1978 z kolei basista The Sex Pistols, Sid Vicious, zadzwonił na policję z hotelu Chelsea w Nowym Jorku, informując, że ktoś zadźgał nożem jego dziewczynę Nancy Spangen. Sid został aresztowany i oskarżony o jej zabójstwo, następnie umieszczono go na oddziale detoksu w nowojorskim więzieniu. W przeddzień procesu zażył śmiertelną dawkę heroiny. Jak to brzmi w ogóle? No, nie lepiej powiedzieć, że po prostu sobie wstrzyknął narkotyk, heroina i przedawkował. A i tak krążą legendy wokół tego, bo jest taka teoria, że pomogła mu matka, która była narkomanką. Widząc beznadziejność sytuacji swojego syna, wyzwoliła go od tego i dała mu tak zwany złoty strzał. Ile w tym prawdy jest, nie mam zielonego pojęcia. 12 października w 1969 roku urodził się Grzegorz Dyduch, założyciel i gitarzysta grup Świetliki oraz trupa Wertera Utrata. Lekarz, specjalista, patomorfolog, doktor nauk medycznych, pracownik Zakładu Patomorfologii Klinicznej i doświadczalnej Katedry Patomorfologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Panie Grzegorzu, życzymy 100 lat. Cztery utwory przed nami. Nit, nit, nit, grupa The Damned, potem Problem Child, znowu grupa The Damned, następnie My Way i Sid Vicious i na koniec tego secika grupa Świetliki w utworze Nieprzysiadalność.

proszę sobie wyobrazić. Marzec albo kwiecień. Raczej marzec. Wieczór. Spotykam JP. Jest pijany jak świnia. A ja jestem trzeźwy jak świnia. Idziemy na kawę. On między morzem wódki a powrotem do domu, ja pomiędzy kłótnią z jedną kobietą a rozmową z drugą, która być może także się przerodzi w kłótnię. Siedzimy więc w knajpie.

rozmową z drugą, która być może także się przerodzi w kłótnię. A nie mam ochoty. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Więc rezygnuję. Siedzimy w tej knajpie i rozmawiamy o czymś. O literaturze. Być może nawet o kobietach. On się trzyma nieźle, chociaż jest pijany jak świnia. Ja się nieźle trzymam, chociaż jak świnia trzeźwy jestem. Deszcz zaczyna padać i nagle on, wskazując znowu te dwie, mówi: zobacz, to się nieźle składa. Ich dwie i nas dwóch, dosiądźmy się na nich. A ja mówię: daj mi spokój, nie mam ochoty. Jestem dziś w nastroju nieprzysiadalnym. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Pomiędzy kłótnią z jedną kobietą a rozmową z drugą, ja nie mam ochoty.

12 października w 1985 roku w Nowym Jorku zmarł na AIDS 32-letni założyciel grupy The B-52s, Rick Wilson. W roku 1960 w Düsseldorfie w NRF urodził się Jürgen Engler, niemiecki wokalista, współzałożyciel niemieckich zespołów punkowych Male, a później Die Krups. Zespoły punkowe to chyba za dużo powiedziane. Skoro Male to jeszcze był zespół punkowy, ale Die Krups to już jest taki industrial IBM-owsko techno to nie, ale no industrial, elektroindustrial. W 1979 roku urodził się Jordan Pandick, amerykański wokalista, członek zespołu New Found Glory. Trzy utwory przed nami, Rock Lobster i The B-52s, potem Nazis, Auf Speed i Die Krups i na koniec My Friends Over You i grupa New Found Glory.

No i moi drodzy, dobrnęliśmy do końca. Dzisiaj mało tych wszystkich sytuacji było, ale tak się czasem zdarza. Dwie karteczki z kalendarza na sam koniec. 12 października w 1958 roku urodził się Jeff Keith, amerykański wokalista, rockowy, członek grupy Tesla. Urodził się w Texarkana w Arkansas. A w roku 1971 rock'n'rollowiec Gene Vincent umiera z powodu pękniętego wrzodu żołądka w Kalifornii w wieku 36 lat. Istnieje opinia, że ten pan był o wiele lepszy, jeśli tak można powiedzieć, zdolniejszy, wyrazistszy od Elvisa Presleya. Niedługo później Elvis Presley też dołączył do niego. Dwie pioseneczki na koniec. Edison's Medicine, grupa Tesla. A na koniec Bebopalula, Gene Vincent. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. Do jutra. To był poranny zew. Prowadził go Władysław Bałtycki. Pa, pa, pa.

proszę sobie wyobrazić. Pouczający poniedziałek. Zbiera się na deszcz. Pouczający poniedziałek. Wracam ze spaceru z psem. Wieje, grzmi. Pouczający poniedziałek. Wieje, grzmi. Pies sunie w panice przy ścianie kamienicy. Zbiera się na deszcz. Wieje, grzmi. Z naprzeciwka nadchodzi baba. Nie wolno mówić baba. Z naprzeciwka nadchodzi pani. Pies sunie w panicy przy ścianie kamienicy. Zbiera się na deszcz. Wieje, grzmi. Pies sunie w panicy przy ścianie kamienicy. Z naprzeciwka idzie pani przy ścianie kamienicy i mówi tak. No przecież nie będę ustępowała drogi psu. Kto to widział, żeby człowiek ustępował drogi psu? Pies sunie w panicy przy ścianie kamienicy. Ona mówi, ta pani, no przecież nie będę ustępowała drogi psu. Kto to widział, żeby człowiek ustępował drogi psu? A ja mówię, wiem, na kogo pani głosowała, wiem. I to ja jestem zły, i to ja będę się smażył w piekle, bo ja szufladkuję, bo wiem, na kogo pani głosowała, to ja jestem zły, bo wiem, na kogo pani głosowała, wiem. Och, pouczający poniedziałek. Och.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Grafen to płaska struktura złożona z atomów węgla połączonych w sześciokąty. Materiał kształtem przypomina plaster miodu, a ponieważ ma jednoatomową grubość, w przybliżeniu jest strukturą dwuwymiarową. Grafen jest przedmiotem zainteresowania przemysłu ze względu na różne właściwości, w tym elektryczne i mechaniczne. Grafen charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, jest 200 razy bardziej wytrzymały niż stal przy tej samej grubości. Charakteryzuje go również wysoka elastyczność. Uważa się, że grafen jest jedynym znanym dwuwymiarowym materiałem występującym w przyrodzie. Dotychczasowe badania wykazują możliwość wykorzystania grafenu głównie w elektronice. Jednym z zastosowań może być produkcja cienkich, elastycznych ekranów, wyświetlaczy LED i OLED oraz elektronicznego papieru. Wysoka przewodność elektryczna grafenu wykazuje potencjalne zastosowanie w budowie tranzystorów wykorzystywanych w procesorach. Prowadzone badania wykazują możliwość budowy jednostek, które mogą pracować z częstotliwościami na poziomie 300 GHz z potencjalnym wzrostem częstotliwości do 1 THz, co w porównaniu do parametrów obecnych urządzeń jest wartością wręcz niewyobrażalną.

nami koniec, Borewicz, powiedziała nagle, strzepując z marynarki niewidzialną nitkę. Stos raportów na stole zaciążył nieznacznie. Pistolet rdzą się pokrył w ułamku sekundy.

koniec, Piotrowski, powiedziała nagle, poprawiając pośpiesznie zbyt mocny makijaż. I wyszła tymi drzwiami, którymi zazwyczaj śmierć wchodzi, przepraszając za zbyt długą zwłokę.

nami koniec, Piotrowski. Powiedziała nagle, poprawiając pośpiesznie zbyt mocny makijaż. I wyszła tymi drzwiami, którymi zazwyczaj śmierć

Niektórzy ludzie lubią bić i biją przy każdej okazji. Są też tacy, co biją, bo kumple patrzą i trzeba bić. Jeszcze ich nie biją, bo tylko to potrafią robić. Są też tacy, co biją, gdy zamiast mózgu mają mięśnie. Niektórzy ludzie biją dlatego, że mają kompleksy, a bicie dodaje im odwagi, bicie daje im wiarę w siebie. Bijący lubią słabe ofiary, lubią by bicie bardzo sprawnie. Jeszcze inni biją dlatego, że są psychopatami. Niektórzy ludzie lubią bić, aby rozładować swoją złość. Są też tacy, co biją, aby się ich bano. Jeszcze inni biją wtedy, gdy są pijackim amoku. Lecz są też tacy, co muszą być, by bronić się przed biciem, gdy nie da się uciekać.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Jeżowce. Jeżowce to fascynujące stworzenia, które są nieodłącznym elementem morskiej bioróżnorodności. Mają nie tylko unikalne, symetryczne kształty, ale też odgrywają kluczową rolę w ekosystemach morskich. Niektóre gatunki, tak jak Diadema setosum, znane są ze swojego wyjątkowego, długopiórowego wyglądu, który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych wśród wszystkich jeżowców. Jeżowce są prawdziwymi mistrzami przeżycia, zdolnymi do adaptacji do różnorodnych warunków morskich. Diadema setosum jest gatunkiem powszechnie spotykanym na terenach raf koralowych, gdzie pomaga kontrolować populację glonów. Niemniej jednak ich długie kolce, choć piękne, mogą być niebezpieczne dla nieostrożnych pływaków i nurków. Kolce jeżowców nie są tylko narzędziem obrony, ale także służą jako czujniki pomagające w orientacji. Zawierają one mikroskopijne komórki zwane pedicellaria, które pomagają jeżowcom w wykrywaniu obiektów i potencjalnych drapieżników. W przypadku Diadema setosum kolce mogą osiągać nawet 30 cm długości. Ciekawostką jest to, że kontakt z jeżowcami może mieć nieoczekiwane skutki dla ludzi. Niektóre gatunki jeżowców, w tym właśnie Diadema setosum, mogą powodować bolesne ukąszenia, które w niektórych przypadkach mogą prowadzić do poważnych stanów zapalnych i zakażeń.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich serdecznie, Władysław Bałtycki-Ziechłania i zapraszam na program z cyklu Najlepsze Płyty według Bałtyckiego, czyli według mnie. Dziś mam przyjemność przedstawić płytę zespołu WW. Pierwsza płyta długogrająca, nagrana przez ten zespół, zatytułowana WW. I płyta została wydana w formacie long playa w roku 1986 przez wytwórnię Pronit. W 1991 roku Polton wydał tę płytę w formacie kompaktu. Wojciech Waglewski dla Tylko Rocka w 1992 roku mówił: zdziwiło mnie, że płyta była przyjęta tak poważnie. Została przyjęta dosłownie, nawet zbyt dosłownie, co się wiązało z pewnymi szlabanami, zakazami. Gdyby jej słuchać na poważnie, to jest strasznie naiwna. To są wszystko opowieści surrealistyczne z dużą domieszką ironii, tak to nazwijmy. Ja tę płytę lubię z wielu powodów. Była dość niespotykana brzmieniowo, miała pewne charakterystyczne brzmienie, do którego już nie wracaliśmy. Dość dobrze jest wyprodukowana, jest tu kupa pomysłów. Bawiłem się w takie rozwiązania, że operuje się bardzo wysoką górą i bardzo niskim dołem, a środek zabezpiecza tylko mój głos. Pojawiła się w to wszystko wmontowana czelesta. Zresztą przez przypadek pojawiły się tam harmonie i skale, które później rozwinąłem. Uznaje się ten album za jeden z najoryginalniejszych i najbardziej odważnych debiutów w historii polskiego rocka. Kontekst powstania. Zespół powstał w roku 1985 na gruzach formacji Morawski, Waglewski, Nowicki, Hołdys. Płyta została nagrana w składzie: Wojciech Waglewski, śpiew, gitara, czelesta, kotły, Andrzej Nowicki, bas, harmonika, Milo Curtis, instrumenty perkusyjne, drumla, Marek Czapelski, bębny, Wojciech Morawski oraz Sarandis Juvenudis. Grupa zaznaczyła swoją obecność między innymi występem na Festiwalu Muzyki Rockowej w Jarocinie w 1985 roku. Waglewski zaryzykował, tworząc utwory często pozbawione tradycyjnych refrenów, oparte na surowej, nowej fali, transie i muzyce etnicznej. Płytę wypełnia tajemniczy, niepokojący i hipnotyzujący cykl kompozycji, tak jak singlowe Wizyta 1, Faza 2, czy Faza 3 lub Faza 4. Album wyróżnia się odważną, przestrzenną realizacją dźwięku, za którą odpowiadali m.in. Wojtek Przybylski i Jacek Rogulski, balansującą między rokiem alternatywnym, folkiem a improwizacją. Materiał odbił się szerokim echem jako dzieło wymykające się ówczesnym kanonom polskiej sceny. Krążek wyznaczył drogę dla dalszych poszukiwań zespołu, który wkrótce przekształcił się w bardziej jazzowo-rockowy kolektyw, między innymi z braćmi Pospieszalskimi. No nie pozostaje nic innego, jak podać tytuły utworów, które przed nami. Tak jak już powiedziałem, dziwne są one, ale trzeba powiedzieć. Wizyta 1, Wizyta 2, Wizyta 3, Wizyta 4, Faz, F1, Faza 1, Faza 2, Faza 3, Faza 4, Faza. Nie było to skomplikowane. Płyta zacna i szlachetna, mój ulubiony okres w historii WW, to są właśnie te połowa lat 80. Posłuchajmy więc sobie. WW, rok 1986, płyta debiutancka WW.

ciekawy, czy jestem na tyle mały, by we mnie stanąć, przeciągnąć się i spokojnie wydmuchać dym z papierosa.

spokojnie. Wyobrażam go sobie leniwie rozłożonego, z nogami opartymi o moje żebra, i doprowadza mnie to do szału. Bywają też chwile, w których chciałbym od niego odpocząć.

idę stąd, a jeśli herbatę będziesz pił, to daj.

nie mogłem zakręcić rano. Przez noc nie mogłem zakręcić kranu.

a jego twarz wydała mi się dziwnie znajoma. Był identycznie jak ja.

a moja żona męż. Zeszliśmy razem na ulicy. Zaczęliśmy mówić równocześnie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zarząd Transportu Miejskiego w Nowym Jorku postanowił pousuwać ławki ze stacji metra, tylko aby nie spali na nich bezdomni. Co sam przyznał z dumą na Twitterze. O nie, teraz będę musiał iść do domu i przespać się w swoim łóżku, pomyślał typowy nowojorski bezdomny. Jak ironicznie skwitował pewien internauta, być może naraziliśmy was na niedogodności i uczyniliśmy stacje jeszcze bardziej niedostępne dla kobiet w ciąży, osób starszych i niepełnosprawnych, ale za to dodatkowo utrudniliśmy życie osobom, które nie mają domu.

Dziękuję.

Przywołuj.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Diament. Jest to bardzo rzadki minerał z gromady pierwiastków rodzimych. Jest najtwardszą znaną substancją występującą w przyrodzie. Jego powierzchnię można zarysować tylko przy pomocy innego diamentu. Mimo bardzo dużej twardości jest względnie kruchy. W XVIII wieku Antoni Lavoisier, francuski fizyk, po raz pierwszy spalił diament pod szklanym kloszem, używając promieni słonecznych skupionych soczewką. Udowodnił w ten sposób, że diament to czysty węgiel. Diament ma dobrą przewodność cieplną, jest izolatorem, czyli nie przewodzi prądu elektrycznego, jest trudno topliwy oraz niezwykle twardy. Najczęściej stosowany jest w przemyśle do produkcji materiałów ściernych, do wyrobu past termoprzewodzących, jako element w różnego rodzaju aparaturze naukowej i medycznej oraz oczywiście jego najczystsze i najbardziej przejrzyste okazy wykorzystywane są w jubilerstwie, gdzie jest niezwykle pożądany i niezwykle drogi.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Sprzątaczka wychodzi za mąż za swojego szefa milionera i później odziedzicza po nim miliony. Barbara Piasecka Johnson. Barbara Piasecka wyjechała z Polski w latach 60. XX wieku, aby szukać lepszego życia na zachodzie. Trafiła do Stanów Zjednoczonych, gdzie podjęła pracę jako sprzątaczka w rezydencji Stewarda Johnsona, współzałożyciela firmy Johnson & Johnson. Początkowo jej zadania były skromne, ale szybko zdobyła zaufanie swojego pracodawcy dzięki swojej inteligencji, ambicji i umiejętnościom interpersonalnym. Ich związek rozwinął się z czasem, a w 1971 roku Barbara i Stewart pobrali się. Małżeństwo wywołało niemałe poruszenie, zwłaszcza w kręgach rodziny Johnsona, która nie akceptowała związku z powodu różnicy klas społecznych i wieku. Stewart był starszy od Barbary o 42 lata. Mimo to para pozostała razem aż do ostatnich chwil mężczyzny w 1983 roku. Po odejściu męża Barbara Piasecka Johnson odziedziczyła ogromną fortunę. Stała się jedną z najbogatszych kobiet na świecie, co wywołało długie batalie sądowe z dziećmi Johnsona z poprzednich małżeństw, którzy kwestionowali ważność testamentu. Ostatecznie Barbara wygrała większość spraw sądowych i mogła swobodnie dysponować odziedziczonym majątkiem. Majątek udało się kobiecie powiększyć z 350 milionów do niemal 3 miliardów dolarów. W 2011 roku znalazła się na 393 miejscu wśród najbogatszych ludzi na świecie według czasopisma Forbes.

偉く飛行の一つをついた。お前はもう死んでいる。

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zakaz noszenia kamuflażu. Choć może to się wydawać zaskakujące, w niektórych krajach noszenie ubrań w kamuflażu jest nielegalne. Ten zakaz dotyczy zarówno obywateli, jak i turystów. Przepisy te zostały wprowadzone, aby zapobiec pomyłce za wojskowe osoby lub by uniknąć sytuacji, w których osoba mogłaby wykorzystywać kamuflaż do nielegalnych działań. Na przykład na Karaibach wiele krajów, takich jak Barbados, Jamajka czy Saint Lucia, zakazuje noszenia ubrań w kamuflażu. Podobne przepisy obowiązują również w niektórych krajach afrykańskich, takich jak Nigeria czy Zimbabwe. Prawa te są szczególnie surowe w przypadku ubrań, które przypominają te noszone przez wojsko. W niektórych krajach noszenie nawet tylko jednego elementu ubrania w kamuflażu, takiego jak czapka czy spodnie, może prowadzić do konfiskaty ubrań, a w niektórych przypadkach nawet do aresztowania. Ciekawostką jest to, że pomimo tego zakazu w wielu z tych krajów można łatwo kupić ubrania w kamuflażu. W związku z tym turyści często nie są świadomi tego zakazu, co może prowadzić do nieprzyjemnych sytuacji. Dlatego zawsze warto sprawdzić lokalne przepisy przed podróżą. Ciekawostką jest również fakt, że pomimo obowiązującego zakazu, niektórzy lokalni projektanci mody nadal uwzględniają wzory kamuflażu w swoich kolekcjach. To może prowadzić do niejasności dla konsumentów, którzy mogą nie być świadomi, że noszenie takiej odzieży może być nielegalne w niektórych miejscach. Wreszcie warto zauważyć, że niektóre kraje wyjątkowo zezwalają na noszenie kamuflażu w określonych okolicznościach, na przykład podczas polowania. Zawsze warto sprawdzić lokalne przepisy, aby uniknąć nieporozumień.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Gledicia trójcierniowa, potocznie znana jako Honey Locust, to gatunek drzewa pochodzącego z Ameryki Północnej, który rośnie w wielu częściach świata. Drzewo to słynie z wyjątkowych szorstkich i ostrych cierni, które mogą osiągać do 20 cm długości, dlatego bezwzględnie nie powinno się go dotykać bez odpowiedniego zabezpieczenia. Ciernie gledici, które rosną zarówno na pniach, jak i na gałęziach, służą drzewu jako naturalna obrona przed zwierzętami, które mogłyby chcieć skorzystać z jego liści, kory lub nasion. Wskutek kontaktu z nimi można doznać poważnych ran, a nawet infekcji, jeżeli rany nie zostaną odpowiednio zdezynfekowane. Mimo że gledicia trójcierniowa posiada cechy przystosowawcze, które mogą być niebezpieczne dla człowieka, ma też wiele korzyści. Jest to gatunek odporny na warunki miejskie i susze, często sadzony jako drzewo ozdobne.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: To malownicza wieś rybacka w północnej Rosji jest symbolem walki człowieka z naturą. Położona na półwyspie Kanin-Szojna została założona w latach 30. XX wieku przez rodziny rybackie, które przy

Tractacles. Mimo trudnych warunków, mieszkańcy Szojny są niezwykle gościnni i dumni ze swojej samowystarczalnej społeczności. W latach 90. filmowcy dokumentalni odwiedzili wioskę i nakręcili film o tej społeczności. Film nosi tytuł Przywiane wiatrem i został wydany w 2000 roku. Ponadto w pobliżu wioski znajduje się rezerwat przyrody szoiński, założony w 1997 w celu ochrony gęsi białoczelnej, gatunku zagrożonego wyginięciem. W świetle tych informacji Szojna jest przykładem tego, jak działania człowieka mogą mieć długotrwałe i nieodwracalne skutki dla środowiska. Jednak miejscowość jest też symbolem wytrwałości i determinacji ludzi, którzy mimo wszystko wybierają życie w tak surowych warunkach.

przyjdzie z żoną piękna Miki Heniokat. Oprócz tańców demonstracja Freddy

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Fałszywe zeznania. Nicole van den Hurk nie miała łatwego dzieciństwa. Nigdy nie poznała swojego biologicznego ojca, a gdy matka brała rozwód z nowym partnerem, to jemu sąd przyznał nad nią opiekę. Mężczyzna traktował ją jednak jak własną córkę. W 1995 Nicole zaginęła. Miała wówczas 15 lat. Dopiero po 2 miesiącach odnaleziono jej poranione ciało. Policja początkowo zaangażowała się w śledztwo, ale nie udało się znaleźć sprawcy. Mijały lata i wydawało się, że sprawa pozostanie nierozwiązana. W końcu, 16 lat po morderstwie, przybrany brat dziewczyny dodał post na Facebooka, w którym napisał: „Będę dziś aresztowany z powodu zabójstwa mojej siostry. Złożyłem zeznania. Odezwę się wkrótce”. Gdy trafił na komisariat, od razu wszystkiemu zaprzeczył i zmienił zeznania. Zrobił to specjalnie, bo wiedział, że policja będzie musiała przeprowadzić ekshumację i zbadać DNA. Nie było to możliwe kilkanaście lat wcześniej, a tym razem pozwoliło namierzyć prawdziwego mordercę. Ryzykowna strategia okazała się skuteczna.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Przy rzece Chitaru, nazywana najbardziej zanieczyszczoną rzeką na świecie, Chitaru, długa na ponad 300 km, jest najważniejszą rzeką zachodniej Jawy w Indonezji. Chociaż woda jest ciemna, gęsta i mętna, jest głównym źródłem wody dla około 30 milionów ludzi mieszkających na obszarze między Dżakartą, stolicą Indonezji, a Bandung, sercem obszaru przemysłowego kraju. W ciągu ostatnich 50 lat bardzo złe gospodarowanie śmieciami i odpadami komunalnymi oraz brak kontroli nad zrzutami przedsiębiorstw wzdłuż rzeki spowodowały prawdziwą katastrofę ekologiczną. Dzieje się tak dlatego, że na tym terenie znajduje się ponad 2000 firm, głównie fabryk tekstylnych zbudowanych w pobliżu rzeki. Góry osadów spiętrzają się na brzegach rzeki i podkreślają jej granice. Aby zilustrować, jak brudna jest ta rzeka, w niektórych miejscach nie możemy nawet zobaczyć wody. Jej powierzchnia jest całkowicie pokryta niewyobrażalną ilością unoszących się na niej śmieci.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

Peel Sessions. Peel Sessions.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam serdecznie. Polskie Jazzy. Tytus Kędzierski przed mikrofonem. Dziś mam zamiar przedstawić płytę Andrzeja Kurlewicza. Go High. Płyta pochodzi z 1963 roku. W tym roku została wydana. W kwietniu kompletnie i zapoczątkowała serię Polish Jazz, choć jeszcze nie nosiła słynnego logo. Płyta, album był właściwie pierwszym w Polsce jazzowym longplayem. Wcześniej ukazywały się tak zwane czwórki, epki i składanki z festiwali Jazz Jamboree w 1963 roku. Andrzej Kurlewicz powrócił ze skandynawskich wojaży. Muzycy przywieźli ze sobą sygnalne egzemplarze albumu nagranego i wydanego w Szwecji przez RCA Victor. Jak się później okazało, jedyne, bo album nie trafił do sprzedaży, ale saksofonista Jan Ptaszyn-Wróblewski poszedł z tą płytą do studia nagraniowego Muzy w Warszawie i machając nią przed oczami kierownika studia powiedział: tam nas wydają i sprzedają, a u nas wstyd. Wjechał na ambicję kierownikowi, a ten uległ magii zagranicznej płyty i zaplanował sesję. Lider zespołu Andrzej Kurlewicz grał w kwintecie na trąbce w wielce oryginalnym stylu. Na saksofonie tenorowym i flecie Ptaszyn, na fortepianie Wojciech Karolak, na kontrabasie Tadeusz Wójcik, a na perkusji Andrzej Morelek-Dąbrowski. Muzycy byli w świetnej formie, a po koncertach w Szwecji i Danii mieli ograne kompozycje Kurlewicza, Wróblewskiego i Karolaka, który napisał utwór tytułowy. Album nosił tytuł Go Ride with Andrzej Kurlewicz Quintet, który w czasach komuny musiał prowokować do myślenia. Co najważniejsze, do dziś muzyka nic a nic się nie zestarzała. Jest pełna wigoru, radości, błyskotliwych solówek. Świetny jazz, no i do tego nasz. I zobaczmy teraz, jakie tytuły utworów są na tej płycie. Go Ride, Obsession, Green Eyed Girl, Yenomon, So So, Name a Land, One Step Nearer You, Minor Bob i na końcu Micronophobia. Życzę miłego odbioru. Andrzej Kurlewicz Quintet, rok 1963, płyta Go Ride.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Prehistoryczne budowle. Województwo małopolskie, Maszkowice. To, co tam odkryto, to najprawdopodobniej prasłowiańskie, a wręcz dosłownie prapolskie starożytne budowle. Pochodzą być może nawet z okolic 2000 roku przed naszą erą i są najstarszą osadą odnalezioną na ziemiach polskich. Jednak zacznijmy od początku. Na terenie Góry Zandryma w Maszkowicach od lat prowadzone są badania archeologiczne, jednak jeszcze do niedawna uważano, że najstarsze ślady człowieka na tamtym rejonie pochodzą z okolic bezpośrednio przed Chrystusem, czyli od około 1000 roku do 50 roku przed naszą erą. Jednak w 2010 roku dokopano się głębiej i znaleziono ślady osady co najmniej kilkaset lat starszej. Znaleziono na terenie góry mnóstwo kamieni, a wszystkie one wchodzą w skład budowli z tego okresu. Były one ręcznie łupane przez osadników. Składały się one na mur obronny, bramę i basztę. Z całej Europy Środkowej znanych jest najwyżej kilkanaście tak wcześnie datowanych stanowisk, które posiadają mniej lub lepiej zachowane kamienne fortyfikacje. Osada była zamieszkiwana przez około 200 osób przez okres być może nawet 500 lat, a założona została być może nawet 4000 lat temu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Dlaczego się pocimy? Mieszkańcy pustyni Kalahari polują w porze suchej na różne gatunki antylop i potrafią doścignąć nawet gnu czy zebrę. W Australii niektórzy aborygeni są w stanie dogonić uciekającego kangura. Niektórzy twierdzą wręcz, że jesteśmy urodzeni do biegania długich dystansów. Wśród naszych zalet można by wymienić wyprostowaną sylwetkę, duże mięśnie pośladkowe i przede wszystkim możliwość pocenia się całą powierzchnią ciała. Jak zauważa Václav Smil, kilkadziesiąt tysięcy lat temu w Afryce nasi przodkowie, zanim jeszcze nauczyli się posługiwać bronią miotaną, umożliwiającą zabijanie na odległość, mogli pozyskiwać mięsny pokarm na jeden z dwóch sposobów, żywiąc się resztkami pozostawionymi przez większe drapieżniki albo ścigając i dopędzając zwierzynę. Jedną z naszych największych zalet jest nasza zdolność do regulowania ciepłoty ciała, dzięki której możemy robić coś, czego nie potrafią chociażby lwy, pokonywać biegiem długie dystanse, nawet w pełnym słońcu. Wszystko dzięki wydajności naszych gruczołów potowych. Poza tym, jak dodaje Smil, mamy jeszcze jedną przewagę nad innymi zwierzętami. Nie musimy od razu uzupełniać wody, którą tracimy podczas wysiłku fizycznego. Nasze organizmy są w stanie sprawnie działać, pomimo znacznego odwodnienia, pod warunkiem, że nawodnimy się odpowiednio kolejnego dnia. Nawet jeśli antylopa na początku potrafiła uciekać naszym przodkom, to w końcu doganiali ją na długim dystansie.

met dans un coin.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Donald Krasnow i przedstawiam Wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół The Chemical Brothers. The Chemical Brothers to właściwie angielski duet muzyki elektronicznej, założony w Manchesterze w 1992 roku przez Eda Simonsa i Toma Rowlandsa. Byli pionierami w wypromowaniu gatunku Big Beat w kulturze popularnej. Pierwotnie znani jako The Dust Brothers, przyjęli nazwę The Chemical Brothers, aby uniknąć pomyłki z podobnie nazwanym amerykańskim duetem producenckim Dust Brothers. Ich pierwszy album, Exit Planet Dust, tytuł nawiązujący do ich niedawnej zmiany nazwy, sprzedał się w ponad milionie egzemplarzy i zadebiutował na 9. miejscu na brytyjskiej liście albumów. Po podpisaniu kontraktu z Virgin Records, duet zdobył uznanie krytyków dzięki drugiemu i trzeciemu albumowi Dig Your Own Hole z roku 1997 i Surrender z roku 1999, które znalazły się na szczycie brytyjskiej listy albumów. Ich kolejne albumy Come With Us rok 2003, Push the Button 2005 i We Are the Night 2007 dotarły do pierwszego miejsca i jeszcze bardziej poszerzyły swoje brzmienie o wpływy neopsychodeli, house'u i popu. W trakcie swojej kariery współpracowali z wieloma gościnnymi wokalistami, m.in. Noelem Gallagherem, Beth Orton, Bernardem Sumnerem, O'Tipem, St. Vincent, Beckiem i Aurorą, z których ta ostatnia nawiązała współpracę z Rowlandsem, tworząc supergrupę Tomora. Z 13 singlami w pierwszej 20 list przeboju Wielkiej Brytanii, w tym Setting Sun i Block Rockin' Beats, które dotarły na pierwsze miejsce, zdobyli 6 nagród Grammy, w tym za najlepsze wykonanie instrumentalne rockowe za Block Rockin' Beats i następne nagranie taneczne za Galvanize i najlepszy album taneczny elektroniczny za No Geography w roku 2018. Ed Simmons, urodzony 9 czerwca w 1970 roku, urodził się jako syn adwokatki i ojca, którego opisywał jako nieobecnego. Po ukończeniu Dulwich College, gdzie zdał 11 egzaminów O-Level i 3 A-Level, studiował historię na Uniwersytecie w Manchesterze. Tom Rowlands, urodzony 11 stycznia w 1971 roku, wychował się w Henley-on-Thames i uczęszczał do Reading Blue Coat School. Poznał Simonsa na Uniwersytecie w Manchesterze w 1989 roku. Łączyło ich zainteresowanie imprezami rave i chodzeniem do klubów. Rowlands wybrał Manchester przede wszystkim po to, by zanurzyć się w tamtejszej scenie muzycznej, szczególnie w klubie Fac 51 Hacienda. Rowlands grał w zespole Ariel przed spotkaniem Simonsa z przyjaciółmi Brendanem Melkiem i Matthew Berrym. Zespół podpisał kontrakt z Ecologic Records, a następnie z Deconstruction. Po rozwiązaniu zespołu Rowlands i Simons, którzy dzielili dom, zaczęli grać jako DJ-e w 1992 roku w klubie Naked Under Leather, znajdującym się z tyłu pubu o nazwie Swinging Sporen, później przemianowanego na Retro Bar i obecnie prowadzonego przez Uniwersytet w Manchesterze. Byli znani pod pseudonimem 237 Turbonators od numeru ich domu na Dickinson Road w Manchesterze i nawiązania do ich dni ravingowych w Blackburn. Para grała hip-hop, techno i house. Obaj nazywali się The Dust Brothers na cześć amerykańskiego duetu producenckiego Dust Brothers, słynącego ze współpracy z Beastie Boys. Po pewnym czasie Rowlands i Simmons zaczęli mieć mniej odpowiednich instrumentalnych utworów hip-hopowych, więc zaczęli tworzyć własne, używając systemu Hi-Fi Itachi, Atari ST, samplera i keyboardu, nagrali Song to the Siren, który samplował This Mortal Coil. Song to the Siren został wydany przez ich własną wytwórnię płytową, którą nazwali Diamond Records od pseudonimu Eda. W tym momencie Dust Brothers byli pierwszymi DJ-ami backroomowymi Sumptuous Locarno Lounge w The Job Club w klubie nocnym Gossip na Dean Street w Soho od kwietnia 92 do kwietnia 93. październiku 1992 roku nagrali 500 egzemplarzy White Label i zawieźli je do sklepów z płytami tanecznymi w Londynie, ale wszystkie odmówiły grania, twierdząc, że jest zbyt wolny. Utwór grał w tempie 111 uderzeń na minutę. Wysłali kopię londyńskiemu DJ-owi Andrew Wetherellowi, który na stałe włączył go do swoich setów. W maju 1993 Stephen Hall podpisał kontrakt z duetem, a Junior Boys Own wydało Song to the Siren. Około czerwca 1993 roku Dust Brothers nagrali swoje pierwsze remiksy. Pierwszym był Packet of Peace dla grupy Justina Robertsona Lion Rock, po którym nastąpiły utwory Left Field, Republica i Sandals. Później w 1993 roku Rowlands i Simmons ukończyli pracę nad swoją epką 14th Century Sky, wydaną w styczniu 1994 roku. Zawierała ona przełomowy Chemical Beats, który był uosobieniem definiującego gatunek brzmienia big beatowego duetu. Epka zawierała również One Too Many Mornings, który po raz pierwszy pokazał ich mniej intensywną, bardziej wyluzowaną stronę. Zarówno One Too Many Mornings, jak i Chemical Beats później pojawiły się na ich debiutanckim albumie. Po 14th Century Sky w 1994 roku ukazała się epka My Mercury Mouth. Utwór Chemical Beats był również częścią ścieżki dźwiękowej pierwszej edycji serii gier wideo Wipeout, a w 1995 roku pojawił się w grze Wipeout na PlayStation. W październiku 1994 Dust Brothers zostali rezydentami DJ-skimi w małym, ale wpływowym Heavenly Sunday Social Club w pubie Albany przy londyńskiej Great Portland Street. Noel Gallagher, Paul Weller, James Dean Bedfield i Tim Burgess byli tam stałymi gośćmi. Dust Brothers zostali następnie poproszeni o remiksowanie utworów Manic Street Preachers i The Charlatans, a także Jailbird, Primal Scream i Voodoo People, The Prodigy. Te dwa remiksy zyskały rozgłos telewizyjny, trafiając w 1995 roku na playlistę programu The Party Zone stacji MTV Europe. W marcu 1995 Dust Brothers rozpoczęli swoją pierwszą międzynarodową trasę koncertową obejmującą Stany Zjednoczone, gdzie grali z Orbitalem i Underworld, a następnie serią europejskich festiwali. Mniej więcej w tym samym czasie pierwotni Dust Brothers zgłosili sprzeciw wobec używania ich nazwy, więc Rowlands i Simmons musieli zdecydować się na nową. Postanowili nazwać się The Chemical Brothers na część Chemical Beats. W czerwcu 1995 roku wydali czwarty singiel, ponieważ pierwszy singiel pod nową nazwą Live Home ukazał się nakładem wytwórni Junior Bay Own jako zapowiedź nadchodzącego debiutanckiego albumu i stał się pierwszym przebojem zespołu, osiągając 17 miejsce na listach przebojów. Dziś posłuchamy sobie płyty z roku 1997, Dig Your Own Hole. Oto spis utworów: Black Rockin' Beats, Dig Your Own Hole, Electro Bank, Piku, Setting Sun, It Doesn't Matter, Don't Stop the Rock, Get Up on It Like It Is, Lost in a K-Hole, Where Do I Begin i na koniec The Private Psychedelic Reel. Ja się żegnam, do usłyszenia, do jutra o stałej porze, mówił Donald Krasnow.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Cześć moi kochani, z tej strony Kuba Długosz, audycja Winyl. Witam Was w ten poniedziałkowy wieczór. Mam nadzieję, że tamten tydzień, no i przede wszystkim weekend, był całkiem dla Was udany, tak jak ten tydzień też myślę, że będzie. Zaczynamy utworem Richard Bandy, zespół Ted Nemet. No to co? Let's go!
2: W to wiem.

Za nami pierwszy utwór w dzisiejszej audycji, zespół Ted Nemet, Richard Bandy. Jest to zespół pochodzący z Łodzi. Jakiś czas temu, z tego co śledzę, zespół zawiesił działalność, teraz niby wraca do koncertowania, zobaczymy jak to będzie. Brzmią fajnie, na pewno. A powiedzcie, co myślicie o tym, że zespół Hej się reaktywuje. Z jednej strony super wiadomość, z drugiej wiadomo, że jest to trochę skok na kasę. Z jednej strony, oczywiście. No, ja osobiście powiem, że jestem zadowolony, chętnie zobaczę ich w takim składzie. Szkoda, że bez Piotra Banacha, bo takie są słuchy, że Piotrka nie będzie. Natomiast ja wam puszczę teraz zespół Dutter. Kawałek nazywa się Youth. Relaks, relaks, relaks i wracamy za chwilę.

Zespół Doter, kawałek Youth za nami. Fajny, klimatyczny numer, utrzymany w takiej dosyć nostalgicznej atmosferze. Myślę, że warto sobie sprawdzić właśnie ten zespół. Nazwa to Córka, tylko po angielsku. Tak sobie sprawdźcie, wpisując to w YouTube. Przed nami teraz troszkę polskiej muzyki. Polskiej dlatego, bo takiej bardziej polskiej, no bo starej. Starej polskiej, nie tej nowej polskiej, bo ta nowa Polska to jest taka wymieszana z tą zagraniczną i tak już nie wiem, czy Polska, czy nie Polska. Posłuchamy sobie teraz utworu Ciebie Chcę, zespół PRL, czyli Polski Rock and Roll i zespół Pudelsi Morrison. No to co? Klasyka gatunku. Za chwilkę się słyszymy.

No i jesteśmy z powrotem. Mam nadzieję, że wczuliście się w tą bardziej polską muzykę, oczywiście żartuję. Słuchajcie, niedługo zbliża się, zew się budzi festiwal. Super emocje na pewno tam będą na was wszystkich czekały. Super dźwięki. Pudelsi przed chwilą lecieli, mieliście okazję usłyszeć w tym kawałku Maćka Maleńczuka. I Maćka też usłyszycie podczas festiwalu w Zew się budzi z grupą Homo Twist się tam pojawi. Super gwiazda, super news. Na pewno to będzie fajne przeżycie. Pamiętajcie, 29 kwietnia do 1 maja Ustrzyki Dolne i zaczynamy grubą, naprawdę grubą imprezę muzyczną. Mam nadzieję, że pogoda tylko dopisze, bo na to wpływu nie mamy, chociaż ja słyszałem, że ktoś tam z redakcji całkiem niezłe ma układy u góry, więc na pewno będzie słonecznie. A my sobie puścimy teraz tak. Marilyn Manson, Slow Motion i numer Puma Blue, Moon Underwater. To co, do zaraz.

Za nami kolejne dwa utwory w dzisiejszej audycji. Jest to Marilyn Manson Slow Motion i Puma Blue Moon Underwater. Moi drodzy, mam teraz dla was taką ciekawostkę. Otóż zespół Motley Crue kłóci się ze sobą. Ja wiem, że chłopaki są generalnie rock'n'rollowcami, więc są trochę wywracane mają w głowie, ale Mickey Mars skarży się, że zespół gra z taśmi, nie chce z nimi grać. A słuchajcie teraz, on jest najstarszy w zespole, a on chce grać live'y, a nie z taśmy. Ja się pytam, płacę takie pieniądze duże za bilet, a oni mi grają z taśmy? No to nieładnie, to nieładnie. Chłopaki, róbcie formę i grajcie wszystko na żywo, bo my chcemy na żywo, co nie? Na szczęście nie puścimy sobie dzisiaj Motley Crue, chociaż niektóre kawałki mają fajne, ale dzisiaj... Chociaż może bym wam puścił coś? Mam jeden taki ciekawy numer, chyba go zawrę dzisiaj na końcu audycji. No a my sobie wracamy. Current Joys, Kids, tak się nazywa utwór, oraz Mac DeMarco, Oda do Viceroyów. Viceroyów już nie ma, ale przerwę na papierosa, herbatę lub cokolwiek innego możecie sobie zrobić właśnie przy tych dwóch utworach. Słyszymy się za chwilę, no.

Za nami utwory Karen Joyce, Kids i Mac DeMarco, Oda do Viceroyów. Mam nadzieję, że przerwa, którą sobie zrobiliście, wyluzowała was troszkę, odpłynęliście, bo już zostajemy właśnie w takim klimacie do końca tej audycji. Moi drodzy, posłuchamy sobie utworu Kokoroko, Abuse Junction oraz Tommy Lee, Home Sweet Home. A Tommy Lee to kto? No to właśnie perkusista zespołu Motley Crue, tylko w wykonaniu utworu z ich repertuaru, ale w wersji piano i w ogóle takiej barowo-romantycznej. To będzie piękne zamknięcie tej audycji, tak myślę. Z kolei Kokoroko to taka muzyka bardziej etniczna, bardziej nastawiona na budowanie opowieści dźwiękiem niż na taką piosenkowość. To będą dwa utwory, które dzisiaj zakończą tą audycję. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze, że było przyjemnie. No i pamiętajcie, zróbcie sobie taki moment zawiechy, co było w tamtym tygodniu złego i dobrego, no i co w tym trzeba zrobić, żeby było lepiej. Mam nadzieję, że już to wiecie, czy się dowiecie. Kuba Długosz, audycja Winyl. No to co, do zobaczenia w przyszłym tygodniu. No i co, mam nadzieję przede wszystkim, że te święta wielkanocne spędziliście jakoś nieźle. No, to co, trzymajcie się, cześć!

swój jazz zakulisowy. No i jazz.

Kontradans. Kontradans. Kontrataniec. Niedaleko. Kontradans. Była dyskoteka, a w niej odbywały się kontradansy. Impreza cykliczna, cotygodniowa, w każdą środę od 18 do 19.30. Bo potem jest maszynopisanie.

tańcu anetyczna, maszynopisania. Właściciel zdobył dotację z Unii, bo dobrze robił uniki. Organizuje kontrdance i maszynokliki. Na maszynopisanie przychodzą panowie i panie w różnym wieku i trenują palce. Programują dłonie tak, by każdy palec wiedział, który naciska guzik. By mógł na papier przelać się tekst. W maszynopisaniu był też Zenobiusz, pisał, który liter nie znał, a doskonale rysował wyrazy. Był mistrzem w klikaniu, lecz nie chronologicznym, ale chaotycznym, lecz klikaniu rytmicznym. Zenobiusz pisał, który nie znał liter, rysował wyrazy i do tego wspaniale w rytm każdej muzyki klikał.

teksty różnego typu, a najlepszy z nich to...

Asydykę. Klikają. Patrząc w kartkę, przepisują tekst na czas, na pamięć, z zamkniętymi oczami. Maszyniści klawiatur.

Przepisy Sarze. Przepisy Sarze. Przepisując tekst, tworzą własne treści. Zamieniają litery, przekręcają wyrazy. Treść. Maszyniści.

Dobry wieczór Państwu, jak co poniedziałek w Radio Odzew Super Mario Forte. To co słyszeliśmy przed chwilą to zespół z Anglii The Sorcerers z piosenką Elephant rok 2020. Na żadnym ich regularnym albumie tej piosenki nie znajdziemy, ona jest na takim składaku właśnie z tego roku. I w takich klimatach afrykańskich troszkę się dziś pokręcimy, ale nie wyłącznie. Następny zespół to The Budos Band z piosenką The Volcano Song z 2005 roku i to, jak wiemy, Nowojorczycy. Zapraszam.

To był Budos Band z Nowego Jorku. Jak zawsze się sprawdza, goszczą u nas dość regularnie. A teraz będzie zespół z Mali z wokalistą, pradziadkiem punk rocka, czyli będzie to Iggy Pop. Zespół nazywa się Songhai Blues, a piosenka nosi tytuł Sahara, rok 2017. Posłuchajcie.

To był pradziadek punk rocka z malijskim zespołem Songhai Blues. A teraz perkusista, super perkusista z Izraela, nazywa się Amil Bressler. Piosenka nosi tytuł Afro Golden Line. To perkusista, który grał na całym świecie z wielkimi tego świata. W sumie można powiedzieć, że młody człowiek, bo rok 89 to rok jego urodzin, ale niekoniecznie to już taki znowu młodzieniec. Posłuchajmy tego ciemnoskórego obywatela świata, ale z Izraela.

To był sympatyczny Amir Bressler. A teraz zespół Savana Funk z Włoch. Oni też już tu występowali, ale mało ich cały czas. I piosenka nosi tytuł Ganymede, rok 2022. Drugi to taki funk, rock, blues. Bardzo fajna rzecz, warto posłuchać.

A z Włoch niedaleko w sumie do Belgii posłuchamy René Costy. Ostatino Bass, tak nazywa się ta piosenka. Pochodzi z roku 2014. Cóż więcej? Trzeba posłuchać.

Przyjemne, prawda? Zatem z Belgii już całkiem blisko do Francji, więc posłuchamy takiego elektrofunku z zespołu Chlorine Free. Piosenka nosi tytuł Gutter Soul. Rok 2017 i tego roku 2017 dziś zdecydowanie u nas najwięcej. Widocznie dobry to rocznik, a wybór zupełnie przypadkowy, że to ten rok dziś wziął tutaj przewagę. Posłuchajmy Chlorine Free z Francji.

A teraz kolejny zespół ze Stanów Zjednoczonych, z Detroit, tak jak Iggy Pop, ale muzyka inna nieco i zestaw bardzo interesujący, bo są tutaj dwa basy i dwie perkusje, czyli zestaw raczej niestandardowy. Nazywają się Dirt Bombs, a piosenka nosi tytuł Living for the City. Rok 2001. Zapraszam.

był The Dirt Bombs z Detroit. Teraz zespół z Australii. Tak się tutaj ułożyło. Rok 2018 dla odmiany. Zespół nosi nazwę Tag, a piosenka You're Not Exceptional Man. Tak się to nazywa. Posłuchajcie.

To byli Australijczycy, a teraz znów wracamy na chwilę do Stanów Zjednoczonych. Rok 2004. Lekka zmiana klimatu. Będzie zespół Dub Narcotic Sound System z piosenką Riding Shotgun. To zupełnie inny klimat, elektroniczny. Nie zawsze grają tak komunikatywnie, czasem rzeczywiście jest bardzo ciężko i trzeba wprowadzić w naprawdę dobry klimat, żeby ich zrozumieć i może nawet docenić. Ale nieważne. Muzyki się słucha, a nie o niej rozmawia. Dub Narcotic Sound System ze Stanów Zjednoczonych, Riding Shotgun.

Tak, to był Dub Narcotic Sound System, a teraz będzie Japonia. Do Japonii zaglądamy naprawdę rzadko, ale nie można mi zarzucić tego, że w ogóle nic nie wiemy, co tam się dzieje i co oni tam wyprawiają. Były różne klimaty, były big bandy, było afro, był różnego rodzaju jazz. Japoński teraz będzie taki specjalista, nazywa się Yuta Mori, albo Mori Yuta, jak kto woli. Piosenka Thade Drive to w zasadzie nie piosenka. Koleś robi muzykę do japońskich filmów i seriali. To, co teraz usłyszymy, to rzecz świeża, rok 2025, czyli rok bieżący. Posłuchajmy zatem Yuta Moriego albo Moriego Yuty. Zapraszam.

to jeszcze przeniesiemy się do Skandynawii. Na koniec zespół z Danii, zespół Himmelrum z piosenką Gal i rok 2017.

pojawią się zespoły, w zasadzie jeden z Polski. Moje odkrycie niedawne, aczkolwiek płyta z roku 2021. Nie powiem, kto to jest. Posłuchacie za tydzień. Myślę, że może się podobać. Nie jest to zespół dość znany i popularny, aczkolwiek z Warszawy. Trio z Warszawy. Żegnam się z Państwem. Zapraszam do słuchania za tydzień o tej samej porze. Tak jak rzekłem, będzie podobnie. Nie zawiedziecie się. Dobrego wieczoru, dobrej nocy, dobrego tygodnia. Życzę Państwu dobranoc.

0: Kwadrans literacki.
1: Wydawnictwo Albatros przedstawia Graham Masterton. Zjawa. Przełożył Andrzej Schulz. Czyta Mikołaj Krawczyk. Nagranie Pike Voice audiobooki.
2: Wiesz co? Zapytał uśmiechając się chłodno Raul. Wszystko to bujdy na resorach. Chcesz, żeby mój brat pisał, bo pracujesz dla jego wydawcy i wiesz, że sprzedacie dużo egzemplarzy. Nie obchodzi cię, że książka może okazać się chłamem, co jest pewne jak amen w pacierzu. Nie obchodzi cię, że nigdy nie dorówna gorzkiemu owocowi. Nie obchodzi cię, że Bronko zostanie stłamszony, upokorzony i wypatroszony przez krytyków i w końcu strzeli sobie w łeb. Mój Boże, jesteś tak zaślepiona zyskiem, że po prostu tego nie dostrzegasz, prawda? Lepiej, żeby żył dalej z Witą, niezależnie od tego, jak nudne może się wydawać takie życie, niż żeby miał pisać tę swoją głupią, bombastyczną książkę, otwierając się i pozwalając tym wszystkim sępom i szakalom żywić się własnymi wnętrznościami. Chcę, żeby on żył, Lizzy. Nikt nie wie, jak drogocenne jest życie, dopóki go nie straci.
3: Bardzo się cieszę, Billy, powiedział kapitan Figueredo. Kocham cię. Kochałem cię, ale zostaw mnie w spokoju.
2: Raul wypił do końca swoją whisky.
3: Przykro mi, Bronko. Nawet starsi bracia nie zawsze wiedzą, co jest dla nich najlepsze.
2: Rosita podeszła bliżej i przytuliła się do jego boku. Przypuśćmy, że ci się odwdzięczę, zapytała.
3: Raul przyjrzał jej się od stóp do głów. Co mogłabyś dla mnie zrobić oprócz zarażenia mnie tryprem?
2: Mogę ci pomóc. Tobie i innym, którzy nienawidzą Batisty.
3: Lepiej idź z powrotem do łóżka z tym swoim spoconym szefem policji.
2: Johnson, co ty wyprawiasz, Johnson? Odezwał się w tej samej chwili jakiś głos. Rosita zobaczyła, że ktoś stoi tuż za barowym stołkiem Raula. Była to niewyraźna zjawa kobiety.
3: Kapitan Figueredo wychylił swoją whisky, rąbnął szklanką o kontuar i poprosił o następną.
2: Murzyn natychmiast mu nalał. Johnson, powtórzył głos, przestań opierać się o sofę i przestań pić. Wiesz, co się z tobą dzieje, kiedy pijesz przed lunchem?
4: To jest naprawdę ważne, Raul, powiedziała Rosita.
2: Musisz pozwolić bratu żyć tak, jak chce. Jeśli będzie cierpiał, poszuka twojej pomocy, ale nie możesz chronić go przed tym, czego musi doświadczyć na własnej skórze. Po prostu nie możesz.
3: Johnson!
2: Odezwał się ponownie wysoki, świdrujący głos. Kapitan Figueredo wyjął z zapaska swój Colt kaliber 45 i odciągnął kurek.
3: Arriba las manos,
2: powiedział zwracając się do Raula. Raul nie uczynił najmniejszego wysiłku, żeby podnieść ręce.
3: Chyba żartujesz, stwierdził. Co ja takiego zrobiłem? Próbowałem obalić rząd? Zadawałem się z buntownikami? Wypiłem za dużo whisky? Handlowałem bronią? Przyjaźniłem się z dziwkami?
2: Natychmiast to odłóż, Johnson. Wiesz, że nie lubię tych rzeczy w swoim domu.
1: Cienie przesunęły się, światła rozbłysły, przygasły i z powrotem rozbłysły.
2: On nie żartuje, Raul, powiedziała Rosita, po czym odwróciła się do kapitana Figueredo i wzięła go za rękę.
1: Nie rób tego, Jesus, poprosiła. To nie jest sposób.
2: Widzisz? Wycedził kpiącym tonem Raul, rozkładając szeroko ręce. Nawet Rosita uważa, że nie masz racji. Najbardziej syfiasta dziwka w Hawanie.
1: Kapitan Figueredo wycelował rewolwer prosto w serce Raula i pociągnął za spust. Z białej koszuli Raula buchnęła krew i strzępy tkanki, a on sam spadł ze stołka i uderzył w akwarium. Szkło stłukło się i zalała go woda i złote rybki. Rosita zakryła dłonią twarz i usiadła, zbyt wstrząśnięta i ogłuszona, żeby coś powiedzieć.
3: — O, gloria patri!
1: — wyjąkał murzyn za barem. Raul leżał na boku na dywanie, nieruchomy i całkiem martwy. Wszędzie wokół niego trzepotały ogonkami i otwierały pyszczki złote rybki. Do ucha ściekała mu wąska stróżka stęchłej wody z akwarium.
2: — Co ty zrobiłeś, Jesus? — szepnęła Rosita.
1: W rzeczywistości jednak nie była wcale Rositą. Była Elizabeth. Wnętrze baru Supper skurczyło się i zatarło. Niemal uciekło, jakby wynieśli je w pośpiechu teatralni technicy. Nagle zrobiło się jasno i zwyczajnie. Stali w salonie Bronka w Scottsdale, a za żaluzjami tańczyło poranne światło. Laura złapała Elizabeth za rękę.
2: — Nic ci nie jest, Lizzy?
4: Zawołała załamującym się głosem. Co się stało? Co się stało? Co on zrobił? Nie patrz.
3: Ale było już za późno. Elizabeth spojrzała w dół i zobaczyła rozciągniętą na indiańskiej macie witę. Z żałośnie uniesioną ręką, jednym zgiętym, a drugim przekręconym kolanem. Klęczący obok Eusebio próbował rozpiąć jej suknię, która nasiąkała krwią. Coraz większą ilością krwi, tryskającej z rany przy każdym uderzeniu serca. Bronko stał obok Sofy w swoim zaciasnym marynarskim mundurze z rozłożonymi rękoma i wciąż dymiącym rewolwerem. W jego szeroko otwartych oczach malowało się niedowierzanie. Elizabeth patrzyła na niego. Odpowiedział jej spojrzeniem i przez ułamek sekundy ona znowu była Rositą, a on kapitanem Figueredo.
4: Trzeba wezwać ambulans, oświadczył Eusebio, ale nikt nie ruszył się z miejsca.
3: Wszyscy byli zbyt osłupiali.
4: Ambulans! Powtórzył.
3: Laura ruszyła sztywnym krokiem do gabinetu i podniosła słuchawkę. Bronko rzucił rewolwer na sofę. Zataczając się lekko i unosząc ręce w rozpaczy, zbliżył się do żony.
4: Wita! Wybełkotał.
3: Nie zrobiłeś tego specjalnie, Bronko, powiedziała Elizabeth. Byłam z tobą, strzelałeś do Raula.
4: Kto mi uwierzy? Wybuchnął Bronko. Kto uwierzy, że byłem kapitanem Figueredo?
3: Eusebio położył głowę Wity na macie i spojrzał na Bronka.
4: Jest martwa, senior. Nie można jej już pomóc. Strzelałem do Billiego, stwierdził żałośnie Bronko. Nie strzelałem do Wity, strzelałem do Billiego.
3: Co za nieszczęście, powiedział Eusebio, ale w jego tonie nie słychać było przebaczenia. Wita była dla niego dobra. Dawała dodatkowe puszki z jedzeniem dla jego rodziny. Ubranka dla dziecka, a raz nawet podarowała mu kieszonkowy zegarek.
4: Strzelałem do Billiego, Eusebio. Nie miałem najmniejszego pojęcia, że ona tam stała.
3: Tak, potwierdził Eusebio. Ale ona tam stała. Przedmioty mogą przechodzić ze świata duchów do świata snów, a także do realnego świata. Ten przedmiot był bardzo mały, podróżował bardzo szybko i ze złymi zamiarami. Mogła go powstrzymać tylko pańska miłość do żony.
4: Bronko popatrzył na Witę, zaciskając usta i czując napływające do oczu łzy.
3: Nie chciałem, szepnął. Bóg mi świadkiem, że nie chciałem. Strzelałem do Billiego. Nie do niej.
4: Eusebio wstał i przeczesał palcami swoje sztywne włosy.
3: Jeśli to pana pocieszy, senior, wyimaginowanych ludzi można zabijać równie dobrze jak żywych. Pański Billy nie będzie już pana więcej niepokoił.
4: Wyszedł do gabinetu i po chwili wrócił niosąc noce w Hawanie.
3: Niech pan teraz przeczyta, powiedział. Niech pan przeczyta, jak zginął pański brat.
4: Kiedy czekali na ambulans, Elizabeth poszła do swojego pokoju i przeczytała kilka ostatnich stron książki. Bronko klęczał zgarbiony przy zwłokach Wity, gładząc ją w roztargnieniu po włosach, a Laura stała przy oknie, wypatrując świateł ambulansu.
3: Widzisz? Wycedził Raul, rozkładając szeroko ręce. Nawet Rosita uważa, że nie masz racji. Najbardziej syfiasta dziwka w Hawanie.
4: Kapitan Figueredo wycelował rewolwer prosto w serce Raula i pociągnął za spust. Elizabeth spojrzała na rękawiczkę z króliczego futra i poczuła, jak ogarnia ją lodowata trwoga. Rozdział 22. Wróciły do Connecticut tydzień po Bożym Narodzeniu. Od 5 dni wiał nieubłagany północno-zachodni wiatr i chociaż spadło niewiele śniegu, na dworze był siarczysty mróz. Stawy leżały wśród okrytych szronem paproci, niczym zasnute mgłą lustra, a niebo miało kolor prześcieradła w zimnym hotelu. Elizabeth i Laura przyjechały z Nowego Jorku późnym popołudniem w poniedziałek. Dom był zamknięty na głucho i dopiero w środę jako tako się ogrzał. Dziewczęta rozpaliły ogień w prawie każdym kominku i podsycały go, gromadząc przy każdym stosy polan. Simus na szczęście narąbał dość drzewa, żeby starczyło do Nowego Roku, ale nawet kiedy w bibliotece i salonie zrobiło się dość znośnie, wiatr wdzierał się przez szpary we framugach i pod drzwiami i prawie cały wtorek spędziły siedząc w paltach tuż przy kuchennym piecu. Bronko został aresztowany za zabójstwo Wity, jednak szybko zwolniono go za kaucją 50 tysięcy dolarów, którą wpłacił Charles Kirajter. Wciąż był wstrząśnięty i pełen poczucia winy, ale żegnając się z nim, Elizabeth widziała, że powoli rozprostowuje zgarbione plecy, a w jego oczach pojawia się błysk charakterystyczny dla człowieka, który chce wrócić do pracy. Po raz pierwszy mówił o swojej nowej powieści, jakby ją rzeczywiście widział, jakby była czymś żywym i musiał ją teraz tylko przelać na papier. Naprawdę uważasz, że Billy odszedł na dobre? Zapytała go. Naprawdę. Potrafię to wyczuć. Od początku miałeś zamiar go zabić, prawda? Bronko kiwnął głową. Wiedziałem, że Billy nie da się przekonać. Już taki był. Tym większe gnębią mnie wyrzuty sumienia z powodu Vity. Miała przykry charakter, ale z pewnością nie zasługiwała na coś takiego. Uściskali się i Elizabeth wyczuła w jego uścisku pewność, że gdyby tylko czas i los okazały się dla nich łaskawsze, zostaliby kochankami. Dzwoń do mnie, poprosiła. Dzwoń za każdym razem, kiedy skończysz nowy rozdział. Dzwoń za każdym razem, kiedy nie skończysz nowego rozdziału. Bronko nie odpowiedział, trzymał ją tylko przez dłuższą chwilę w ramionach, próbując wynagrodzić sobie jednym spojrzeniem wszystkie te lata, które spędzili z dala od siebie. Do widzenia, Bronko, powiedziała i pocałowała go na pożegnanie. W środę rano wybrała się z Laurą na farmę Green Pond, żeby odwiedzić panią Patrick. Simus był tam także, ale miał grypę, a jego umysł bardziej niż zwykle bujał w obłokach. Siedział przy kominku opatulony po samą szyję grubym szarym kocem, ze sterczącymi we wszystkie strony włosami, na przemian gadając do siebie i pociągając nosem. Pani Patrick musiała co jakiś czas odkładać szydełkowanie i podawać mu wielką chustkę, żeby mógł się wysmarkać. Zrobiła kawy i usiadła z nimi ze swoją robótką przy stole. Postarzała się jeszcze bardziej. Jej policzki przypominały pomarszczone i wysmagane wiatrem czerwone jabłuszka. Elizabeth z niepokojem zauważyła, jak stare i powykręcane artretyzmem ma dłonie. Simus czuł się całkiem dobrze, dopóki nie zerwał się wiatr, powiedziała pani Patrick. A potem zaraz się przeziębił. Lekarze boją się, żeby nie złapał zapalenia płuc, więc trzymam go całego opatulonego. Szkaradne wielkie jeżozwierze, mamrotał Simus. Z dolnej wargi zwisała mu lśniąca nitka śliny. Sploty węży. Małe grube niedźwiedzie o nastroszonej sierści. Elizabeth podeszła do kominka i położyła mu rękę na ramieniu. Przekręcił głowę, żeby na nią spojrzeć, ale miał wyraźne trudności ze skupieniem wzroku. To były płatki śniegu, prawda, Simus? Zapytała. Przez chwilę wpatrywał się w nią z ukosa, a potem kiwnął raz i drugi głową, jakby spłynęła na niego jasna fala iluminacji. Tak, to były płatki śniegu. Biała, biała, oślepiająco biała, przednia straż królowej śniegu. Tym właśnie były szkaradne wielkie jeżozwierze, sploty wężów. Małe grube niedźwiedzie o nastroszonej sierści, dokończyła za niego Elizabeth. Od paru dni powtarza w kółko to samo, powiedziała pani Patrick. Czasami żałuję, że w ogóle przeczytałam mu tę baśń, tylko to jedno od niego słyszę. Elizabeth odwróciła się, żeby odejść, ale Simus wysunął rękę spod koca i złapał ją za rękaw. Jego wzrok był teraz bardzo niespokojny i zatroskany. Ona jest blisko, oświadczył. Jest bardzo blisko, straszliwa i lodowato zimna. Dmuchnęła na nas i prócz nas dwojga umarły wszystkie piskręta. Myślę, że najlepiej będzie, jeśli zostawisz go w spokoju, Lizzie, powiedziała pani Patrick. Strasznie się denerwuje. Dobrze, zgodziła się Elizabeth. Uśmiechnęła się do Simusa i uścisnęła jego dłoń. Nie martw się, Simus. Wszystko skończy się dobrze, obiecuję ci. Wracały do domu zaśnieżoną alejką. Chociaż zbliżało się dopiero południe, cały pejzaż tonął w brunatnym półmroku. Wszystko było nieruchome i skute lodem. W gałęziach drzew zastygły lodowe sople, podobne z kształtu do wieżyczek, naszyjników i zagłodzonych na śmierć rycerzy. Nigdy nie widziałam go w takim złym stanie, powiedziała Laura, zakrywając futrzanym kołnierzem usta. Jest bardzo wrażliwy na zmiany pogody, odparła Elizabeth. Zawsze wyczuwa nadciągające burze z piorunami i chłodne fronty z Vermontu. Wydaje mi się, że jest również wyczulony na świat duchów. Przypomnij sobie, co opowiadała nam zawsze pani Patrick, że porwały go małe ludziki i nauczyły magii. Chyba w to nie wierzysz, Opowiadała nam to, kiedy byłyśmy młodsze, żebyśmy nie pomyślały, że jest stuknięty.
5: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Mówi się, że ci, którzy chcą być szczególnie blisko Boga, powinni szukać samotności. Jeśli to prawda, mieszkańcy klasztoru na filarze Kacki powinni mieć szczególnie bliski związek z Panem w niebie. Kompleks znajduje się na szczycie odosobnionego około 40-metrowego wapiennego klifu w Gruzji. Na płaskowyżu o wymiarach zaledwie 10 na 15 metrów wzniesiono kaplicę oraz budynek mieszkalny. Uważa się, że klasztor powstał już w X wieku. Dziś w tych miejscach mieszka mnich pustelnik, który dwa razy w tygodniu schodzi po drabinie z filaru, aby odprawić nabożeństwo. Niezbędne artykuły spożywcze są wygodnie transportowane z jego przyczep na szczyt kolumny za pomocą wciągarki linowej. Z całą pewnością nigdy nie opuszcza tego miejsca i nie ma zaplanowanego wyjazdu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Łatwo zapomnieć, że Szwajcaria posiada armię. Przecież nie bierze zbytnio udziału w żadnych działaniach wojennych. Kraj ten pozostaje względnie neutralny od 1815. A jeśli przymkniemy oko na II wojnę światową, to okazuje się, że kraj ten praktycznie nie uczestniczył w żadnym konflikcie. Szwajcaria dysponuje 150 tysiącami żołnierzy i ponad 150 samolotami bojowymi. Może wydawać się, że nie są to porażające liczby, należy jednak pamiętać, że personel jest przygotowany do walki w samych Alpach. O ile w twoich szeregach nie ma mistrzów biatlonu, to szwajcarska armia na pewno przychytrzy cię podczas manewru, spinania się czy zjeżdżania po górskich stokach. Nie uda ci się również zaskoczyć śpiących wojaków. Członkowie armii legalnie mogą posiadać broń, nawet w domu. Co ważniejsze, Szwajcaria nigdy nie musiała korzystać z usług swoich żołnierzy. Słynna neutralność kraju zakłada, że wszystkie państwa otaczające go są sojusznikami. Najeźdźcy musieliby stawić czoła takim potęgom jak Francja, Niemcy czy Liechtenstein.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Georges Courtelain, komisarz doskonały. Krotochwila tragiczna. Adaptacja i reżyseria Zdzisława Dąbrowskiego.
2: Nie nuć mnie pan do krońca diabłów, jakbym ja miał czas tylko na słuchanie pańskiej bredni.
3: No, może by pan komisarz jednak pozwolił mi nosić broń przy sobie.
2: Nie pozwalam.
3: No, co panu komisarzowi na tym zależy?
2: To mi zależy, że nie chcę.
3: Ale nasza dzielnica nie jest bezpieczna. Roi się w niej po prostu od podejrzanych indywiduów. Typków, którzy po całych nocach biją się między sobą, napadają na przechodniów, a nawet rabują. Mój zawód zmusza mnie do wracania późno w nocy.
2: To wynajdź pan sobie inny zawód.
3: I owszem, żeby mi pan komisarz go tylko wynalazł.
2: No, pan chyba żartuje. Tu nie jest biuro pośrednictwa pracy.
3: A jeśli mnie obedrą tej nocy, co?
2: No to pan mnie o tym powiadomi jutro rano.
3: No i co wtedy?
2: No wtedy, ale dopiero wtedy. Pozwolę panu nosić przy sobie rewolwer.
3: A dopiero będę miał prawo bronić swej skóry, kiedy mi ją wreszcie wygarbują, tak?
2: Tak jest.
3: A, wspaniale.
2: No już dosyć, mój panie. Z ramienia rządu, któremu mam zaszczyt służyć, jestem tu, aby wykonywać przepisy prawa, a nie, jak się może panu wydaje, by się zastanawiać nad ich słusznością. Jeżeli się panu nie podobają nasze instytucje, to je pan zmień.
3: O, gdyby to ode mnie zależało,
2: co?
3: To ja bym...
2: Co? Ale... Masz pan szczęście, żeś trafił na tak wyrozumiałego człowieka jak ja.
3: Ale
2: już
3: ja...
2: Dosyć, powtarzam. Wynośmy się pan stąd natychmiast. Albo panu pokażę, gdzie pieprz rośnie. Tu są drzwi.
3: Już. Już mnie nie ma. Już mnie nie ma. Do widzenia.
2: Trzeba mieć na oku tego anarchistę. A teraz wreszcie przejrzę te ramy, raporty. Kapral, sierżant!
4: Tak? Tak jest. Melduję się na rozkaz.
2: Zawołajcie tego gryzipiórka Szczapka.
4: Tak jest, panie komisarzu.
5: Moje najniższe ukłony.
2: No witam. Wiesz pan, panie Szczapka, że obowiązki swoje wypełniasz jak kretyn.
5: Tak.
2: Jeżeli tak dalej pójdzie, zmuszony będę zażądać od prefekta pańskiej dymisji.
5: Tak,
2: albo
5: ale...
2: przeniesienia pana do innego oddziału.
5: Tak, ale...
2: 100 razy, panie Szczapka. 100 razy. Pouczałem pana, że trzeba z rannej poczty niejedno wyrzucić.
5: Tak,
2: uprościć ale... mi pracę. Zwalić trochę ciężaru z mojego biurka i z mojej głowy.
5: Tak, od... ale...
2: Gadać do pana to tak, jak rzucać groch o ścianę. O, na przykład z rannej poczty.
5: Tak. O.
2: Skarga służącej na chlebodawcę, który usiłował ją uwieźć.
5: Tak.
2: To co ja mam z tym zrobić? Do kosza.
5: Tak, ale...
2: zaraz, albo to. O, osobliwa skarga jakiegoś jegomości na dorożkarza, który go zwymyślał.
5: I tak.
2: No to mnie to obchodzi. Do kosza.
5: No tak,
2: ale... masz, o, to. Znowu. Jakiś portier... Twardo śpi,
5: tak.
2: A lokator żali się, że czekał 2 godziny pod bramą podczas deszczu. No to czy może ja mam iść pomagać mu dzwonić?
5: I tak,
2: do kosza. Musi się to wreszcie skończyć.
5: Ale ja...
2: Siedź pan cicho! Nie chcę, żeby później za moją wielką wyrozumiałość ciosano mi kołki na głowie.
5: Tak.
2: Niech to będzie dla pana nauczką. Otrzymujesz ją po raz ostatni. No. A teraz żegnam pana, panie Szczapka.
5: Ośmielę się powiedzieć, że nazywam się Szczapen, jestem z pochodzenia Francuzem i...
2: Żegnam pana.
5: Tak, no. Tak, do widzenia.
2: Do widzenia. Ach, kto następny? Wchodzić. Ach, to jest tutaj to. Ogień musiał wygasnąć. Zimno tu jak na Syberii. Och, to jest...
6: Czy jest pan komisarz?
2: To ja.
6: Mam skargę. Chcę złożyć skargę.
2: Na męża?
6: Właśnie.
2: Wie pani, zgadłem. Ale ja dla pani nic nie mogę zrobić. Bardzo mi przykro, ale muszę o tym panią z góry uprzedzić.
6: Panie komisarzu.
2: Nie, niech pani nie siada. Traci pani czas, a i mnie go pani zabiera. 3/4 kobiet przypuszcza, że komisarz nie ma nic lepszego do roboty, jak tylko naprawiać nadpsutą harmonię rodzinną. Małe niesnaski w pożyciu małżeńskim nie należą, proszę pani, do kompetencji komisarza policji. Komisarz może wkraczać tylko w te sprawy w razie jawnego wiarołomstwa w mieszkaniu małżeńskim. Czy w tym wypadku mamy do czynienia z winą pani męża?
6: Panie komisarzu...
2: Szkoda słów. Tak czy nie?
6: Ależ ja...
2: Jeżeli tak, proszę złożyć skargę do prokuratorii, a ja otrzymam wtedy odpowiednie instrukcje. Jeżeli nie, to trud pani był zbyteczny i pozwoli pani się pożegnać.
6: Mój mąż mnie nie zdradza.
2: No, więc co?
6: Panie komisarzu, mój mąż... Ani mnie nie bije, ani mnie nie oszukuje.
2: Nie? To założyłbym się, że zwariował.
6: Rzeczywiście.
2: Musi pani przyznać, że się znam na tym, o czym mówię.
6: A jak pan to odgadł?
2: Mam doświadczenie w tych rzeczach. Pani historię na przykład znam od A do Z. Takich skarg miewam przynajmniej 10 na dzień. Chce pani rady? Dobrej rady?
6: Słucham z uwagą.
2: Niech pani wraca spokojnie do domu i zajmie się obiadem. Mąż pani ma zmysły w porządku, jak ja.
6: Ależ to niebezpieczny szaleniec.
2: Nie.
6: Tak.
2: Mówię, że nie. Czy mąż pani lubi się upijać?
6: Bynajmniej.
2: A nie wie pani, czy przechodził tyfus lub uległ udarowi słonecznemu?
6: O ile wiem, nie.
2: A czy w jego rodzinie byli alkoholicy, czy... epileptycy lub obłąkani? No,
6: także nie.
2: A więc?
6: A więc co? Nie piję, dobrze, prawda. Ale próżnuję jak nikt na świecie. Wygłaszam mowy, z których nic nie można zrozumieć. Całe jego postępowanie, ni w 5, ni w 10.
2: Co za mowy? Jakie postępowanie?
6: Jakie postępowanie? Całe noce spędzam bezsennie, nasłuchując, jak rozmawia sam ze sobą. Kombinuje nie wiedzieć co, grozi nie wiedzieć komu i hałasuje całymi godzinami. Nie mówiąc już o chwilach, kiedy wyskakuje z łóżka z rewolwerem w ręce i woła: strzelę w łeb pierwszemu, co się odważy dotknąć mej żony. Czy to normalne?
2: No to zwykła zazdrość.
6: Zazdrość?
2: Tak jest.
6: Rada bym wiedzieć, czy także przez zazdrość zamyka się w pokoju na kilka godzin i peroruje przeciw dzisiejszemu ustrojowi społecznemu. Wrzeszczy, że cały świat ma dziś pająka na suficie, pluskwy w szparze, łóżka i szczura pod podłogą.
2: Co? Powiada, że szczura ma pod podłogą?
6: To jeszcze nic, panie komisarzu. Wszystkich ma za obłąkanych. A do tego... nie stąpi ani kroku, żeby nie drzeć się na cały głos. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Pod pozorem, że to wyrabia płuca. Stał się pośmiewiskiem całej dzielnicy. Dzieci gonią za nim jak za półgłówkiem.
2: Nie, no pani przesadza.
6: Bynajmniej.
2: Gdyby to była prawda, policjanci zajęliby się nim już dawno i przyprowadziliby go do mnie. Za zamieszanie, skandale w miejscu publicznym.
6: Policjanci nie mając nic lepszego do roboty, jak przeganiać kłócącą się gawieć.
2: Nasi policjanci to ludzie dzielni, którzy jak najlepiej, najgorliwiej spełniają swoje obowiązki. Źle pani trafiła.
6: Sądziłam.
2: Źle pani sądziła. Czy ja jestem lekarzem od wariatów? Czy mogę go wyleczyć? Nie. No więc pomówmy wreszcie stanowczo i rozsądnie. Łaskawa pani, sprawa pani męża nie leży w kompetencjach komisarza, ale kwalifikuje się do zajęcia się nim przez psychiatrię. Tam powinna pani szukać pomocy, ale to też będzie bezskuteczne.
6: Dla Dlaczego?
2: No, tylko kobiety mogą zadawać takie pytanie. Dlatego, że pomoc psychiatryczna rozporządza takimi środkami, że w ani maleńkiej części nie dorównuje ciężarom, które na nią włożono.
6: Więc dobrze. Na jedno wszakże zwracam pańską uwagę. Na razie mój mąż jest niebezpieczny tylko dla mnie. Ale niebawem może być niebezpiecznym i dla innych.
2: No wtedy z tym niebezpieczeństwem z pewnością poradzimy sobie. Tymczasem uważam sprawę za zakończoną.
6: Więc, panie komisarzu...
2: Rozmowa z panią jest bardzo interesująca, ale niestety obowiązki mnie wzywają. Proszę mężowi podawać broń, poradzić dużo ruchu i hydroterapię. Żegnam panią.
6: Żegnam.
2: Następny, proszę.
7: Kabral, sierżant.
4: Tak jest, panie komisarzu. Jest,
2: Następny.
4: A, tak jest, tak jest, następnego. Następny.
8: Pozwoli pan, panie komisarzu.
2: Co znowu?
8: Parę słóweczek tylko na minutkę rozmowy.
2: Nie więcej?
8: Najwyżej minutkę, no, panie komisarzu.
2: W takim razie...
8: Sprawa króciutka. Chcę złożyć w pańskie ręce zegarek. Znalazłem go tej nocy tu, na rogu bulwaru.
2: Zegarek?
8: Tak, zegarek.
2: No zobaczymy zegarek.
8: Proszę.
2: No w samej rzeczy zegarek.
8: Bezsprzecznie.
2: To dziękuję panu.
8: Moje uszanowanie.
2: No proszę zaczekać, to nie wszystko.
8: Tak, trochę mi się śpieszy.
2: No, bardzo żałuję.
8: Ale czekają na mnie.
2: Niech czekają.
8: To dlaczego?
2: Nie sądzi pan chyba, że przyjmę zegarek, nie dowiedziawszy się, w jaki sposób wszedłeś pan w jego posiadanie.
8: Ale już miałem zaszczyt oznajmić przed chwilą, że znalazłem go tej nocy na rogu pobliskiego bulwaru.
2: No, owszem, słyszałem. Ale gdzie?
8: Na ziemi, na chodniku.
2: Proszę, proszę.
8: Tak.
2: Zadziwiające.
8: Tak.
2: Na chodniku nikt chyba nie kładzie zegarków.
8: Pozwolę sobie zwrócić uwagę
2: panu. Zachowaj pan sobie swoje uwagi. Wiem, co mam robić. Zamiast dawać mi rady, proszę mi powiedzieć, kim pan jest?
8: Nazywam się Breloczek. Jan Eustachy Breloczek. Urodziłem się w Orleanie 29 grudnia 1800 roku z ojca trojga imion. Tymoleona, Alfonsa, Alfreda i z matki Celestyny z domu Fleur.
2: No a gdzie pan mieszka?
8: Ulica Petrin 47, pierwsze piętro.
2: Z czego się pan utrzymuje?
8: Tak, mam 25 tysięcy lirów renty, fermę, mam także 6 psów, 3 koty, jedną oślicę, 11 króliczków i jedną indyjską świnię.
2: Dobrze, już dosyć. A która była godzina, gdy pan znalazł ten zegarek?
8: 3 nad ranem.
2: No, nie później?
8: Nie, absolutnie.
2: Pan, jak widzę, prowadzi szczególny tryb życia.
8: Taki, jaki mi się podoba.
2: Jednak mam prawo zapytać, coś pan robił o 3 nad ranem na rogu bulwaru, pan, który rzekomo mieszka przy ulicy Patran 47.
8: Co to znaczy rzekomo? Powiedziałem, bo tak jest.
2: A to się okaże. Tymczasem zechciej pan łaskawie odpowiedzieć na pytanie,
8: tak,
2: które zadaję panu urzędowo.
8: Oczywiście.
2: Pytam, co pan robił o tak późnej godzinie w dzielnicy, w której pan nie mieszka?
8: Otóż panie komisarzu, otóż... Wracałem od mojej kochanki.
2: A kto nią jest?
8: Kobieta zamężna.
2: Zamężna?
8: Tak. Żona aptekarza.
2: Który nazywa się?
8: Nie pańska sprawa.
2: No, poczekaj, no ptaszku, będziesz ty mi inaczej śpiewał. Zaraz, ta potulna twarzyczka przypomina...
8: Co?
2: Byłeś pan karany?
8: A pan?
2: No to nie jest pan bezczelny.
8: Pan jest głupie bydle.
2: No, nauczę ja ciebie, jak się do mnie przemawia.
8: Tak.
2: Podajesz pan adres przy ulicy Patrin?
8: Tak.
2: Gdzie na to dowody? Zresztą szkoda gadania. Zaraz sprawę zakończę. Sierżancie! Kabralu!
4: Tak jest, zameldujcie się na rozkaz, panie komisarzu.
7: Brać tego człowieka i do aresztu.
4: Tak jest, tak jest. No.
9: Pan przychodzi! Pan przychodzi! Zdjęcia!
10: Niech poczekajcie, niech ja znajdę tego człowieka! To wypalny!
7: Breloczek, Breloczek. Skąd pewność, że się nazywa Breloczek? Ja mógłbym także nazywać się Breloczek. Do licha. Ale wieje od tego okna.
11: Chcesz otrzymać nagrodę? Dostęp do dużej ilości nagrań? Wesprzyj nasz kanał i ciesz się nieznanymi słuchowiskami oraz materiałami filmowymi. Link znajduje się w opisie tego nagrania.
7: Wieje lodem z tego okna.
12: Komisarz, gdzie jest komisarz? Ja chcę mówić z komisarzem.
7: Spokojnie. Sierżancie, co to ma znaczyć?
12: Pan jesteś komisarzem?
7: No bez hałasów, bardzo proszę. Będzie pan mówił, gdy go zapytam. Co się dzieje, sierżancie?
5: Tak jest. Ten pan demonstrował na rogu ulicy.
7: Tak,
5: wykrzykiwał przeciw Rzeczypospolitej. Zaczęli gromadzić się przechodnie, tamując ruch na ulicy.
7: I to jak?
5: Tak, więc ja i kapral wezwaliśmy pana po dobroci, aby tego zaprzestał. A gdy tego nie usłuchał, no wzięliśmy go za bary i bez żadnej przemocy przeprowadziliśmy do komisariatu.
7: I tutaj. Czy was znieważą?
5: Nie.
12: Nie miałem powodu zachowywać się niegrzecznie wobec panów policjantów. Szanuję władzę.
7: No, słuszna zasada. Zawsze tak trzeba postępować.
12: I to znaczy?
7: Na przykład, gdy pana wezwano do odejścia.
12: Oho!
7: Co ma znaczyć? Oho!
12: Mówić oho ma prawo chyba każdy.
7: Ma, ale nikt nie ma prawa wywoływać publicznych zbiegowisk, wygłaszać podburzające przemówienia.
12: Gardzę republiką.
7: No ale to nie wystarcza, żeby pan obrzydzał ją innym.
12: I co jeszcze?
7: Co jeszcze?
12: To się panu nie podoba?
7: Nie podoba. Skoro tak, zaczniemy z innej beczki. Policjanci mogą odmaszerować. Dziękuję.
4: Tak jest, panie komisarzu. Tak jest.
7: Jak się pan nazywa?
12: Nadgórny.
7: Imię?
12: Jan Edward. Mieszkam przy ulicy Cesarza Hadriana 129.
7: A, pańskie zajęcie?
12: Nie mam żadnego. Posiadam mały kapitał, który pracuje za mnie.
7: Posiada pan order?
12: Kto ja? Nie.
7: Ma ta mała czerwona wstążeczka w klapie surduta?
12: To dla przypomnienia. Mam trochę krótką pamięć. Sposób lepszy od węzełków na chusteczce do nosa, bo jeśli nie ma się kataru, są wówczas bezużyteczne. I lepszy od szpilki wpiętej w mankiet, która naraża nas na pośmiewisko głupich ludzi.
7: A jeśli ta wstążeczka nie naraża pana na śmiech głupców, może pana narazić na bliższe poznanie się z sądem i kosztować 6 miesięcy więzienia. Zdjąć mi to zaraz. Pański wiek?
12: Czy pan wyobraża sobie poetę piszącego tragedię w salonie, gdzie muzyk ćwiczy swoje gamy od rana do wieczora? Prawda, że nie? Otóż moja pamięć jest jak ten poeta. Mieszka w mózgu, gdzie geniusz tworzy za wiele muzyki.
7: Proszę sobie zachować te wymuszone frazesy i proszę odpowiadać na moje pytania. Pytam, ile pan ma lat?
12: 25.
7: Pan ma 25 lat?
12: Tak.
7: No, miał je pan chyba kiedyś.
12: I zachowałem je do dziś.
7: Dziwne rozumowanie.
12: Dziwne. To jest logiczne jak dowód algebraiczny, proste jak dusza dziecka. Miałem je gdzieś rok 25. Tak jest. W dniu, kiedy się zakończył, powiedziałem sobie, ładny wiek, trzymajmy się jego. Więc trzymałem się jego, trzymam się jego obecnie i będę się trzymał do śmierci. Naturalnie za pańskim pozwoleniem.
7: Ale przypuszczam, że pan nie chce kpić ze mnie?
12: Nie widzę w moim zachowaniu, ani w tym, co mówię, nic takiego, co by mogło upoważniać do podobnych przypuszczeń. Oczekiwałem tego, ale bo gdy rozsądek przechadza się po ulicach z głową w dół, a z nogami w powietrzu, gdy ludzkość doszła już do tego, że nie rozróżnia jasno, co prawda, a co fałsz, później zacznie brać fałsz za prawdę, cień za światło, słońce za księżyc, a zdrowy rozum za obłęd. W ten sposób moja żona, która zwariowała w zetknięciu z powietrzem przesyconym miazmiatami szału, knuje plany, jakby mnie zamknąć do czubków.
7: Czy to być może? A nie ma ona przypadkiem pluskwy w szparze łóżka?
12: Tak. I szczura pod podłogą.
7: A teraz już jestem w domu. Panie!
12: Przypadek mojej nieszczęśliwej żony, zresztą prawie powszechny w szerokich masach, zaciekawia naturalnie logiczny i analityczny umysł każdego myśliciela. To też powziąłem zamiar opisania sprawy ze wszystkimi skutkami i przyczynami w dziele zatytułowanym Daltonizm umysłowy.
7: Panie...
12: Dzieło ogromnej doniosłości filozoficznej.
7: No, bez wątpienia, ale...
12: Owoc swoich refleksji zrodzonych w długie, bezsenne noce.
7: Mój Boże.
12: Którego to dzieła najgłówniejsze zarysy ośmielę się panu tu rozwinąć. O, drzwi. Przepraszam chwileczkę. Yes. Przepraszam.
7: Alem wpadł, zamknął drzwi na klucz. Ale...
12: Widzi pan? Jestem jak u siebie.
7: No, w samej rzeczy... Niepotrzebnie się pan trudził. Proszę oddać klucz.
12: Klucz? Jaki klucz?
7: No klucz od tych drzwi. Zechce mi pan go oddać.
12: Oddać? Nie.
7: Dlaczego?
12: Przecież panu nie zależy, żeby drzwi były otwarte, a mnie zależy bardzo, żeby były zamknięte. Wtajemniczę pana jako urzędnika państwowego w sekret bogów, ale nie mogę powierzyć na łaskę drzwi, które mogą się uchylić bez szmeru i oddać na łaskę niedyskretnych uszu pierwszego lepszego przechodzącego gapia. To byłoby bardzo złe. Panie, atmosferą szaleństwa przesycona jest ziemia. Wszystko, co ma początek w nieporozumieniu pomiędzy naturą, co wydaje rozkazy, a człowiekiem, który nie jest im posłuszny.
7: Jeżeli pan mi nie odda klucza, zawołam pomoc. Wyważę drzwi i każę pana odwieźć do szpitala.
12: Tak? A widzi pan mój rewolwer. Jeżeli piśnie pan choć jedno słówko, jeżeli się choć odrobinę poruszy, jeżeli pan choć na chwilę przestanie patrzeć mi w oczy, walnę w pana 6 razy i roztrzaskam łeb na drobne kawałki. Widział kto podobnego szalonego komisarza?
7: To ja mam być tym...
12: Milczek! Bo to się źle skończy. Jestem bardzo wyrozumiałym człowiekiem, ale nie mogę tolerować szaleńców.
7: Ja bardzo w to wierzę.
12: Szaleńców nie znoszę, instynktownie, rozumiesz pan? Nie cierpię, brzydzę się. Sam widok człowieka obłąkanego wystarcza, by mnie wyprowadzić z równowagi, a kiedy go dostanę na odległość ręki, nie wiem, po prostu nie wiem, czego się mogę dopuścić.
7: No teraz już ze mną koniec. Polecam duszę moją najwyższym.
12: Jak na komisarza? Ma pan bardzo rzadką minę.
7: Ja zaręczam, że...
12: A to proszę nie udawać. To drży pan jak galareta. Jak to? Sądził pan, że ja nie żartuję? Czy wyglądam na człowieka mającego zbrodnicze zamiary?
7: Nie, skądż, ale znowu...
12: Co? Co ten, znowu?
7: Ten rewolwer. O nieszczęście tak łatwo...
12: Ej, to dzieci nada. Ja moją bronią władam tak mistrzowsko, jak najlepsi pisarze piórem. Pomyśl pan, że trafiam asa na 25 kroków.
7: No naprawdę?
12: To zaraz się pan przekona.
7: To co pan... chcę uczynić?
12: A to przecież za chwilę pan zobaczy. Przecież to odmierzymy kroki. No. Zaraz. 2, 3, 5, 6, 9. O, no. I proszę. No. Wycelujemy.
7: Nie.
12: Proszę się nie ruszać do diabła. Nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Kula przejdzie tuż obok pańskiego ucha. Usłyszy pan świst. Uwaga. 1, 2.
7: Nie chcę.
12: Bałwan. Jeszcze sekunda, a wpakowałbym mu kulę w łeb. Czyż społeczeństwo nie powinno by
13: tępić podobne istoty, to może... A! Ten sztylet! Nic mnie nie powstrzyma przed przytroczeniem pana do muru z brzuchem podziurawionym jak sito.
2: O kulach sztylet, nie, to nie do zniesienia. Czy nie można z panem spokojniej pomówić?
13: Głupcze, patrz, odrzucam sztylet.
2: Ma pan zbyt pochlebne wyobrażenie o mojej wytrzymałości nerwowej.
13: Wszystko u ciebie wskazuje na zupełny brak rozumu. Ta bezdenna głupota wypisana na twarzy.
2: Nie no, zbytek łaski.
13: Tak, a te szpargały, to po co?
2: To ważne dokumenty.
13: A to precz z nimi, co? A te teki?
2: To.
13: A co to? O, tak? A to co?
2: To ogień na kominku.
13: Ogień? W kominku? W styczniu? Ogień należy rozpalać tylko podczas największych upałów.
2: Dlaczego?
13: Bo tylko natura ma zawsze słuszność. Wymaga, by człowiekowi było gorąco w lecie, a pragnie, by marzł w zimie. Zgasić natychmiast!
2: Nie!
13: Nie chce pan zgasić?
2: No dobrze, zgaszę.
13: Ale żywo?
2: No pewnie tej wody z karafki wystarczy.
13: No. Natura chce, aby w zimie człowiek był narażony na różne przypadłości płucne, galopujące suchoty, zapalenia oskrzeli i tym podobne. Otworzyć mi to okno!
2: Nie! Prędzej!
13: Tak, ściągaj buty.
2: Nie, to już nie.
13: Nie zdejmiesz pan?
2: No dobrze.
13: No, a teraz wyrzucimy je przez okno.
2: Co?
13: Fru! A zaraz, co jest za tymi drzwiami?
2: To komórka na węgiel.
13: Tak, świetnie. Wejdź pan tam.
2: Słucham?
13: Proszę, żebyś pan tam wszedł.
2: No ależ przecież...
13: Do rzeczy nie chce pan?
2: Nie, już.
13: No, już! Już! Już!
2: Nie!
13: A teraz mój cylinderek i wybywam. Raz, dwa. O, jak miło. Witam panów policjantów i bardzo grzecznie żegnam.
14: Panie komisarzu, panie komisarzu, melduję, że nie ma nikogo. Nie ma nikogo.
15: Sierżancie! Co tam? Gdzie jest pan komisarz?
14: Nie wiem.
15: No przecież nie wychodził.
14: Nie wychodził.
15: No a w pokoju nie ma nikogo.
14: No nie ma.
15: No,
14: a tu jego czapka.
15: No, zaraz. Na wieszaku palto.
14: Palto?
15: O, parasol.
14: Tak, parasol.
15: Parasol, palto. O, otwarte okno.
16: Trzecie piętro. Na dole nic nie widać. Alem się przeląkł.
15: Tak, ja też. Ratunku. Co to? Słyszysz?
16: Pomocy.
15: Ktoś woła. Sierżancie.
16: Ratunku.
15: Ale kto?
16: Do mnie na pomoc.
15: To przecież głos komisarza. No jasne, to głos komisarza. Wszelki duch Pana Boga. A czy on przypadkiem nie siedzi? W komórce.
16: No to przecież w komórce.
15: Panie komisarzu.
17: Gdzie ten wariat?
15: Obrazów.
17: Rzemieni, łańcuchów! Lećcie po kaftan bezpieczeństwa!
15: Tak jest, kaftan!
17: Telefonujcie do prefekta policji. Niech tak jest, zmobilizuje straż ogniową i gwardię republikańską. Całe miasto w niebezpieczeństwie. Łapać!
15: Łapać!
17: Gonić!
15: Tak jest, kaftan!
17: Łapać!
18: Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko według sztuki Georgesa Courtelain, Komisarz Doskonały. Wystąpili komisarz policji Wiesław Michnikowski, jegomość Lech Ordon, pan Breloczek Adam Woronowicz, pan Szczapka Waldemar Barwiński, pani Nadgórna Marta Lipińska, pan Nadgórny Krzysztof Kowalewski, Policjanci Waldemar Barwiński i Arkadiusz Janiczek. Realizacja akustyczna Andrzeja Brzoski. Adaptacja i reżyseria Zdzisława Dąbrowskiego.
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Jak to w ogóle możliwe? Wszystko, o czym kiedykolwiek myśleliśmy, już gdzieś istnieje. To bezpośrednia droga do świata fantazji. Nie wyciągaj jednak pochopnych wniosków. Rzeczywistość jest znacznie dziwniejsza, niż jesteśmy przyzwyczajeni myśleć. Zacznijmy od mechaniki kwantowej. Nawet Albert Einstein uznał, że prawa mikrokosmosu są tak obce zdrowemu rozsądkowi, że czasami czuł się, jakby patrzył w twarz szaleństwa. Jednak czas pokazał, że dziwność kwantowa nie jest kaprysem, ale fundamentalnym elementem budulcowym wszechświata. Efekt obserwatora jest od dawna znany w fizyce kwantowej. Cząstka zachowuje się jak fala, dopóki nikt jej nie obserwuje, a następnie wydaje się decydować o tym, by stać się cząstką, gdy jest obserwowana. Okazuje się, że sam akt uwagi, sama myśl o cząstce zmienia jej rzeczywistość. Nie jest to filozofia z fotela, ale wyniki tysięcy prawdziwych eksperymentów. Co więcej, w 2022 i 2024 roku pojawiły się nowe sensacyjne badania w dziedzinie holonomii kwantowej, złożonej dziedziny, w której stany systemów zależą od historii ich obserwacji. Naukowcy zaczęli poważnie dyskutować nad ideą, że rzeczywistość nie istnieje po prostu biernie, ale jest kształtowana przez presję informacji, które sami do niej wnosimy. Tak, to my, nasze myśli, akty uwagi i oczekiwania. A jeśli myśl jest w stanie zmienić stan kwantowy cząstki, co powstrzymuje nas przed przyjęciem następującego założenia? Każda myśl jest niewielkim aktem tworzenia lub, być może, aktem odkrywania czegoś, co już istnieje. Innymi słowy, wszystko, o czym kiedykolwiek myślałeś, od najśmielszych marzeń po najdziwniejsze przypadkowe fantazje, już gdzieś istnieje, już oddycha, już istnieje w jakiejś wersji rzeczywistości, która obecnie jest poza naszym zasięgiem. Czas obalić kolejny mit. Mózg nie jest fabryką myśli. Coraz więcej danych wskazuje, że jest on raczej odbiornikiem, anteną zdolną do łączenia się z istniejącymi źródłami informacji, a nie twórcą od podstaw. I to, bądźmy szczerzy, wywraca cały obraz świata do góry nogami. W połowie XX wieku tacy tytani jak Karl Pribram i David Bohm wysunęli śmiałą hipotezę. Mózg działa na zasadzie hologramu, odczytując informacje z otaczającego go pola w postaci wzorów interferencyjnych. Nie wymyślamy pomysłów, dosłownie je odbieramy, tak jak radio odbiera sygnały z fal radiowych. Pomysły, obrazy, rozwiązania. Wszystko to może już istnieć, rozproszone w oceanie rzeczywistości, dostępne dla każdego, kto wie, jak dostroić się do odpowiedniej częstotliwości. I tu pojawia się najciekawsza część. Współczesne badania neurobiologiczne zaczynają potwierdzać tę koncepcję. Eksperymenty przeprowadzone w ostatnich latach wykazały, że w momentach twórczej inspiracji i wglądu mózg aktywuje obszary odpowiedzialne nie za świadome myślenie, ale za podświadome postrzeganie szerokich powiązań. Innymi słowy, kiedy nagle coś rozumiemy, nie jest to wynikiem kalkulacji, ale raczej nagłym odbiorem długo przygotowywanych informacji. Teraz wyobraź sobie, że jeśli mózg jest rzeczywiście odbiornikiem, to myśli, które przychodzą ci do głowy, nie zawsze są twoimi myślami w dosłownym tego słowa znaczeniu. Mogą być elementami innej rzeczywistości, innej wersji wydarzeń, które już miały miejsce gdzie indziej. To wiele wyjaśnia. Od przypadkowych proroczych snów po dziwne odczucia, gdy obrazy, pomysły lub rozwiązania pojawiają się w twojej głowie jakby znikąd. Nie są to przebłyski szaleństwa, ale przebłyski istnienia. A jeśli wszystko, co uchwycimy, już gdzieś istnieje, być może jesteśmy znacznie bliżej nieskończoności, niż ośmielamy się myśleć. Co jeśli wszystko, co przemknęło przez naszą wyobraźnię, od nieszkodliwych fantazji po najdziksze koszmary, już gdzieś się dzieje? Na pierwszy rzut oka wydaje się to science fiction. Ale jak pokazuje historia nauki, najdziwniejsze pomysły często okazują się tylko zapowiedzią przyszłości. W 1957 roku młody fizyk Hugh Everett III zaproponował coś, co początkowo uznano za szaleństwo – teorię wielu światów. Zgodnie z jego hipotezą, za każdym razem, gdy dochodzi do wyboru kwantowego, na przykład cząstka skręca w lewo lub w prawo, rzeczywistość dzieli się na obie wersje. W jednym wszechświecie wydarzenie przebiega zgodnie z jednym scenariuszem, w innym zgodnie z innym. I tak dalej, w nieskończoność. Teraz proszę zwrócić uwagę. Jeśli rzeczywistość dzieli się w każdej chwili, to istnieje nieskończona liczba wersji wydarzeń, w tym wszystko, co można sobie wyobrazić. Nagle wyobraziłeś sobie dziwne miasto na wodzie. Gdzieś to miasto istnieje. Wyobraziłeś sobie rozmowę z osobą, która dawno odeszła. W jednej z gałęzi wszechświata ta rozmowa odbywa się właśnie teraz. Aby uczynić to bardziej obrazowym, przypomnijmy prosty, ale wymowny przykład. Efekt Mandeli. Miliony ludzi na całym świecie są przekonane, że pamiętają fakty, które rzekomo nigdy nie miały miejsca. Na przykład, że Nelson Mandela zmarł w więzieniu w latach 80., chociaż w naszej wersji historii żył do 2013 roku. Albo że w starych kreskówkach były sceny i frazy, które oficjalnie nie istnieją. Niektórzy naukowcy, choć ostrożnie, przyznają, że takie zjawiska mogą być wspomnieniami alternatywnych rzeczywistości, z którymi czasami krzyżuje się nasza świadomość. Dodajmy do tego badania z 2023 i 2024 roku w dziedzinie dekoherencji kwantowej, gdzie fizycy po raz pierwszy bezpośrednio modelowali stan superpozycji dla układów makroskopowych. Staje się jasne, że idea wielu światów nie wydaje się już bajką z książek w miękkiej oprawie. Mówiąc prościej, twoje najdziwniejsze myśli mogą nie być wytworem wyobraźni. Są one echem istniejących scenariuszy, rozgrywających się w innych warstwach rzeczywistości. Wiele osób wyobraża sobie świadomość jako coś lokalnego, zamkniętego w czaszce, ograniczonego granicami aktywności neuronowej. Ale co, jeśli jest to tylko niewielka część ogromnego obrazu? Co, jeśli świadomość nie jest tylko produktem mózgu, ale polem obejmującym cały wszechświat? A ty nie jesteś obserwatorem, ale żywym punktem tego pola. Rozumiem, że pomysł ten brzmi niemal mistycznie, ale ku zaskoczeniu wielu osób nauka zaczyna zbliżać się do tej koncepcji. W fizyce kwantowej od dawna znane są pola, takie jak kwantowe pole elektromagnetyczne, z którego powstają fotony. Cząstki nie są bytami, ale zaburzeniami w polu. Pojawiają się i znikają, ale samo pole jest wieczne, pierwotne i wszechobecne. Obecnie filozofowie zajmujący się świadomością i fizyką kwantową coraz częściej zadają pytanie: a co jeśli świadomość działa na tej samej zasadzie? Co jeśli jesteśmy wybuchami w jakimś kwantowym polu świadomości, które wiecznie istnieje w tle rzeczywistości? W latach 20. XXI wieku szczególny oddźwięk wywołała koncepcja zwana Orchestrated Objective Reduction, ORCHR, opracowana przez Rogera Penrose'a i neurofizjologa Stuarta Hameroffa. Zaproponowali oni, że procesy kwantowe w mikrotubulach neuronów mózgowych mogą nie być przypadkowe, ale świadomie kontrolowane i, co najważniejsze, powiązane z ogólnym tłem kwantowym. Innymi słowy, mózg nie tworzy świadomości, ale synchronizuje się z nią jak kamerton. W 2022 roku grupa fizyków z MIT i Uniwersytetu w Zurychu przeprowadziła serię eksperymentów symulujących zachowanie splątanych stanów kwantowych w warunkach podobnych do systemów biologicznych. W rezultacie zarejestrowano stabilne, spójne oscylacje kwantowe, które utrzymywały się przez mikrosekundy 100 razy dłużej niż wcześniej sądzono. Oznacza to, że materia ożywiona może rzeczywiście utrzymywać stan kwantowy, a zatem może uczestniczyć w globalnej interakcji kwantowej. Jeśli tak jest, to nie jesteś zamknięty w sobie. Jesteś otwartym systemem, częścią kolosalnego, niewidzialnego pola, w którym myśli, emocje, a nawet intuicje są wibracjami pochodzącymi z każdego miejsca. Jesteś dosłownie połączony ze wszystkim, co istnieje. Dlatego są chwile, kiedy czujesz ból innej osoby oddalonej o tysiące kilometrów. Dlatego czasami otrzymujesz odpowiedź na pytanie, którego nawet nie zdążyłeś sformułować. Dlatego podczas medytacji i świadomych snów wydaje ci się, że trafiasz do miejsca, w którym wszystko już istnieje, ponieważ już tam jesteś. Nie jesteś gościem w tym polu, jesteś nim. Czy znasz to uczucie? Przez głowę przemknęła ci dzika, absurdalna, pozornie przypadkowa myśl. I odrzuciłeś ją, bzdura, błahostka, wymyślona z niczego. Teraz spróbuj spojrzeć na to z innej perspektywy. A co jeśli żadna myśl nie pojawia się tak po prostu? A co jeśli nawet twoje najdziwniejsze ulotne obrazy nie są fikcją, ale dostępem do już istniejących informacji, które są absolutnie realne gdzieś indziej, nawet jeśli nie w twojej rzeczywistości? Od wieków jesteśmy przyzwyczajeni do idei, że wyobraźnia jest tylko grą umysłu. Jednak wraz z rozwojem kwantowej teorii informacji wszystko staje się znacznie bardziej interesujące. W fizyce kwantowej istnieje pojęcie pola informacyjnego, niewidzialnej, ale fundamentalnej struktury, w której przechowywane są już wszystkie informacje o cząstkach, ich stanach i możliwych ścieżkach. Nie jest to teoria dotycząca próżni. W eksperymentach z kwantowym splątaniem i teleportacją informacji naukowcy obserwują, jak informacje są przekazywane natychmiastowo i jak system wie, co wybrać, jeszcze zanim zaobserwujemy wynik. To tak, jakby gdzieś istniała baza danych rzeczywistości, z którą połączona jest każda cząstka. Jeśli informacje mogą istnieć bez nośnika w postaci pola, dlaczego nie mogą istnieć również myśli? Od 2015 roku grupa fizyków i kognitywistów pod kierownictwem Giulio Tononiego bada, w jaki sposób świadomość może być formą informacji. Zgodnie z tą teorią, każda zamknięta grupa informacji, zdolna do samoświadomości, wykazuje już właściwości świadomości. W konsekwencji formy myślowe nie są fantomami, ale quasi-bytami, które można rejestrować, wizualizować, a może nawet odtwarzać. W 2021 roku naukowcy z Cambridge wykorzystali rezonans magnetyczny z ulepszoną aktywnością wyobraźni i odkryli, że mózg aktywuje te same obszary, co podczas fizycznego postrzegania rzeczywistości. Innymi słowy, mózg nie rozróżnia tego, co wyobrażone, od tego, co rzeczywiste. To, co właśnie sobie wyobraziłeś, dla mózgu już się wydarzyło. A jeśli mózg jest odbiornikiem informacji, jak wspomniałem wcześniej, to być może rzeczywiście połączyłeś się z istniejącym wydarzeniem, tylko w innej rzeczywistości informacyjnej. Więc następnym razem, gdy pojawi się w twojej głowie pozornie bezsensowna myśl, dziwna fabuła, niesamowity obraz lub coś nielogicznego, nie spiesz się, aby to odrzucić. Być może to nie ty to wymyśliłeś, ale to wybrało ciebie. Jesteśmy przyzwyczajeni do przypisywania snów, przebłysków przeczuć i tajemniczych déjà vu sztuczkom mózgu, takim jak zmęczenie, wyobraźnia, brak podstaw. Ale im głębiej nauka bada naturę rzeczywistości, tym bardziej staje się to jasne. Zbiegi okoliczności mogą mieć znacznie większe znaczenie, niż nam się wydaje. W centrum współczesnego postrzegania rzeczywistości coraz bardziej widoczna staje się jedna idea. Wszystkie informacje istnieją już w polu kwantowym lub strukturze wieloświata wszechświata. Czasami, podobnie jak w przypadku zwarcia, uzyskujemy dostęp do tych danych, omijając zwykłe prawa przestrzeni i czasu. Na przykład zjawisko déjà vu. To dziwne uczucie, jakbyś już był w tym miejscu lub doświadczył tej sytuacji. W 2021 roku neurofizjolodzy z Uniwersytetu Colorado przeprowadzili eksperyment, który wykazał, że u osób doświadczających częstych déjà vu podczas przebłysku aktywowane są obszary mózgu związane z przetwarzaniem informacji prognostycznych, a nie pamięcią, jak wcześniej sądzono. Innymi słowy, mózg nie pamięta przeszłości, ale przewiduje możliwą przyszłość i porównuje ją z chwilą obecną. To tak, jakbyś nieświadomie odebrał sygnał o możliwym przebiegu wydarzeń. A co ze snami? W 2020 roku Massachusetts Institute of Technology przeprowadził serię badań z wykorzystaniem technologii ukierunkowanego snu. Ochotnikom przed snem pokazano obrazy i podsunięto pomysły, a następnie naukowcy zarejestrowali, w jaki sposób mózg przetwarzał te obrazy w snach. Wyniki były naprawdę szokujące. Mózg nie tylko zapamiętywał, ale także przewidywał możliwe scenariusze na podstawie otrzymanych danych. Innymi słowy, sen nie tylko przetwarza przeszłość, ale także jest w stanie przewidywać prawdopodobne scenariusze przyszłości, łącząc się z obszarami informacji o możliwościach, które jeszcze nie miały miejsca w rzeczywistości, i wreszcie przeczucia. Wydawałoby się, że to banalna rzecz. Nagle wyczuwasz niebezpieczeństwo, mimo że na powierzchni wszystko wydaje się spokojne, zupełnie jak Spider-Man. W 2018 roku badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Nottingham wykazały, że skóra badanych osób przewodziła mikroimpulsy elektryczne na kilka sekund przed pojawieniem się przerażających obrazów na ekranie. Innymi słowy, ciało reagowało, zanim umysł zdawał sobie sprawę z zagrożenia. To tak, jakby gdzieś w głębi duszy potrafiliśmy z wyprzedzeniem odczytać prawdopodobny przebieg wydarzeń. Niesamowite. Kiedy połączymy to wszystko, otrzymujemy oszałamiający obraz. Sny, przeczucia, déjà vu nie są to przypadkowe zakłócenia w mózgu, ale prawdziwe wycieki informacji z kwantowego pola możliwości, gdzie każda z nich może już gdzieś istnieć. Kiedy więc śnisz coś dziwnego lub twoje serce nagle zaczyna bić szybciej bez powodu, posłuchaj. Być może uchwyciłeś przyszłe echo innej rzeczywistości, które jeśli chcesz, możesz nawet nauczyć się rozszyfrować. Ale czy myśl niewidzialna, ulotna, nieważka i bezkształtna może zmienić rzeczywistość? Po pierwsze, istnieje eksperyment kwantowy, który dosłownie trafił do podręczników. W słynnym eksperymencie z podwójną szczeliną, przeprowadzonym po raz pierwszy przez Thomasa Younga, a następnie udoskonalonym w XX wieku, elektrony zachowywały się inaczej w zależności od tego, czy były obserwowane. Kiedy nikt nie obserwował cząstek, wykazywały one właściwości falowe, rozprzestrzeniając się jednocześnie w wielu miejscach. Jednak gdy tylko naukowcy włączyli detektory i zaczęli śledzić trajektorię, cząstki wydawały się przestraszone i zaczęły zachowywać się jak obiekty o określonej trajektorii. Okazuje się, że obserwacja zmieniła wynik lub innymi słowy akt świadomej koncentracji wpłynął na zachowanie materii. Ale to nie wszystko. W 2007 roku przeprowadzono eksperyment o nazwie The Global Consciousness Project, w którym tysiące ludzi na całym świecie próbowało mentalnie wpłynąć na generatory liczb losowych. Statystyki zebrane przez 25 lat dały naprawdę oszałamiający wynik. Intencja naprawdę wpłynęła na wynik w określonym kierunku. Nie za każdym razem, nie natychmiast, ale statystycznie istotnie. I tu pojawia się interesująca kwestia. Czy to możliwe, że nasze myśli nie są tylko reakcją na świat, ale dźwignią, która uruchamia mechanizmy wydarzeń? Wyobraźmy sobie, że rzeczywistość jest płynnym szkłem. Dopóki na nią nie patrzymy, jest płynna i niepewna. Ale gdy tylko skupimy na niej uwagę, zadamy pytanie, sformułujemy oczekiwanie, szkło zaczyna się zestalać, przyjmując formę silnej intencji. Myśl nie jest tylko obserwatorem. Myśl jest rzeźbiarzem. W tym miejscu warto przypomnieć jedno uderzające zjawisko z psychologii, efekt placebo. Pacjentowi podaje się placebo, ale jest on przekonany, że jest to lek, a organizm zaczyna się leczyć, mimo że tabletka nie zawiera ani grama substancji czynnej. Nie jest to tylko autohipnoza, ale kształtowanie biochemii przez myśli. Istnieją tysiące takich przykładów. Oto jeden z najnowszych. W 2023 roku naukowcy ze Stanford zarejestrowali, jak wiara pacjenta w skuteczność terapii zwiększyła aktywność układu dopaminergicznego bardziej niż sama terapia. Innymi słowy, intencje i oczekiwania mogą mieć większy wpływ niż działania. I nie jest to magia, to neurofizyka. Mechanika kwantowa i teoria informacji zaczynają mówić o tym samym. Nie jesteś tylko częścią rzeczywistości, jesteś jej współautorem. Każda myśl, każde przekonanie, każde wewnętrzne tak lub nie może być małą monetą wrzuconą do mechanizmu wszechświata, zmieniającą wynik wydarzeń przynajmniej o odrobinę. Ale odrobina po odrobinie, a przed tobą pojawia się zupełnie inny świat. Więc następnym razem, gdy powiesz sobie, to tylko myśl, przestań, może to nie jest tylko myśl. Być może było to polecenie skierowane do rzeczywistości. Pomysł, że wszystko, o czym myślimy, już istnieje, może wydawać się piękną filozoficzną metaforą. Jednak krok po kroku, przykład po przykładzie, coraz trudniej jest odrzucić ten szokujący wniosek. Teoria ta może być znacznie bliższa prawdy, niż chcielibyśmy sądzić. Nauka już teraz skłania nas do przekonania, że rzeczywistość jest plastyczna, a nie statyczna. Że świadomość nie jest produktem materii, ale aktywnym uczestnikiem jej tworzenia. Że w polach kwantowych, gdzie czas i przestrzeń tracą swoje zwykłe znaczenie, myśli i prawdopodobieństwa przeplatają się, tworząc nieskończoną sieć możliwości. Nie błąkasz się po z góry wytyczonej mapie istnienia. Jesteś częścią siły, która rysuje tę mapę. Sny, przeczucia, zbiegi okoliczności nie są błędami w systemie, ale małymi oknami na głębszą rzeczywistość, gdzie każdy obraz, który masz, Każdy przebłysk inspiracji już istnieje gdzieś w postaci energii, informacji lub samej tkanki przestrzeni. Oznacza to, że pytanie brzmi teraz inaczej. Czy to, o czym myślałeś, istnieje? I jak silnie zdecydujesz się to zamanifestować? W tej nowej wizji świata znana granica między wyobraźnią a rzeczywistością znika. Twoja świadomość jest pomostem między światami. Jest pędzlem artysty dotykającym płótna wszechświata. Być może w głębi duszy zawsze o tym wiedziałeś. Świat czeka, możliwości czekają. Już jesteś twórcą, pozostaje tylko uwierzyć.